0: Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: I po reklamie. Słuchasz radia Super FM.

0: Jest szósta. Wiadomości Super FM.
1: Zaczynają się kolejne ekshumacje Polaków zamordowanych na Wołyniu. Utrudnienia na kolejach śląskich z powodu remontu będą objazdy. Specjalna grupa interwencyjna zaczyna monitorować niedźwiedzie w Bieszczadach.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Dorota Wardecka, dzień dobry. Dziś na Wołyniu rozpoczną się ekshumacje w dawnych wsiach Ostrówki i Wola Ostrowiecka. Prace potrwają niecały miesiąc. Pierwsze mogiły odnaleziono wiosną. Wiceminister kultury Marek Krawczyk mówi, że to jeden z wielu podobnych projektów prowadzonych obecnie na Ukrainie.
3: To oczywiście nie są łatwe rozmowy, bo my byśmy chcieli i więcej, i szybciej pracować. Natomiast oceniam te rozmowy jako dobre, no a przede wszystkim dające konkretne efekty, bo tych miejsc jest sporo.
1: Jednym z nich są Późniki, gdzie ekshumację na razie zakończono, a badania genetyczne pozwoliły ofiarom odzyskać tożsamość, mówi Maciej Dancewicz z Fundacji Wolność i Demokracja.
4: Możemy te ofiary indywidualnie po prostu sklasyfikować, nazwać, ostatecznie też upamiętnić w sposób właściwy.
1: Wiceminister kultury Marek Krawczyk zapowiedział, że jeszcze w tym roku Polska podejmie kolejne próby odnalezienia masowych grobów w Uglach. Spór na linii Kijów-Warszawa tak szybko nie zniknie, prognozuje szef Sejmowej Rady do spraw współpracy z Ukrainą Paweł Kowal.
5: Będzie mijał czas,

0: ruchy wojsk. Pasażerów kolei śląskich czekają utrudnienia. W Rudzie Śląskiej budowany jest wiadukt i z tego powodu ruch pociągów z Rudy do Zabrza zostanie wstrzymany. Pociągi pojadą objazdami, uruchomiona zostanie komunikacja zastępcza, a to wydłuży czas przejazdu. Zmiany w rozkładzie jazdy wejdą w życie o 20:00, utrudnienia potrwają do końca lipca. A jeszcze w tym miesiącu pracę rozpocznie specjalna grupa interwencyjna do monitorowania niedźwiedzi brunatnych. Ma natychmiastowo reagować na sytuację zagrożenia w Bieszczadach, gdzie zwierzęta zbliżają się do zabudowań. W poznańskim zoo urodziła się żyrafa północna. To najrzadszy gatunek żyraf na świecie. Mała Ewa ma 170 cm wysokości, waży 50 kg. Mówi Remigiusz Koziński z Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu.
1: Poród odbył się bez komplikacji. Dla Elsie to nie pierwszyzna, świetnie zadbała o dziecko. No i jak do tej pory rozwój małej żyrafki odbywa się, można powiedzieć, podręcznikowo. My z kolei odpukujemy w niemalowane, żeby z Ewą było wszystko w porządku.
0: Na wolności żyje około 7000 żyraf północnych. To niedużo, są jednymi z najbardziej zagrożonych dużych ssaków na świecie.
2: Super FM. Pogoda.
3: Nowy tydzień, starzymy i stare pogodowe przyzwyczajenia, ale to dobrze tym razem akurat. 25 stopni dzisiaj po południu, teraz jeszcze słońce za chmurami, ale to słońce dzisiaj będzie się pojawiać w dużych ilościach. Jutro jeszcze cieplej, 27 stopni.
4: Lato. Dzień dobry, lato.
3: Już prawie 4 minuty po godzinie 6 jest poniedziałek, połowa lipca, prawie że 13 dzień lipca, dzień dobry, lato, Bartek Czetowicz w studiu z widokiem na plac Rodła, dzień dobry. Rozpoczynamy kolejny letni tydzień, dużo będzie się działo w naszym porannym programie Radia Super FM, ale to jeszcze zdążę powiedzieć. Na początek Sean Baker i Give w Super

13 minut po godzinie 6 w poniedziałkowy poranek. Wita się z wami Bartek Czatowicz. Dzień dobry, słuchacie Radia Super FM Szczecin. 13 dzień lipca. Małgorzata i Sara dzisiaj obchodzą imieniny. Wszystkiego najlepszego. Oczywiście zaglądam też do bieżącej sytuacji w komunikacji miejskiej. No i teraz nie ma żadnych odwołanych kursów szczecińskich tramwajów i autobusów, a więc komunikacją miejską powinno to wszystko odbywać się bez utrudnień. Kolejek korków też nie ma. Oczywiście one mogą się pojawiać. Pewnie będą się pojawiać. Będziemy o tym mówić na bieżąco w Super FM. Spokojnie, będzie pomoc drogowa. Będzie na to czas. Tak jak teraz jest czas na najlepszą muzykę.

21 minut po godzinie 6. Dzień dobry, to Super FM. Oczywiście wakacje, środek wakacji, także spokojnie do roku szkolnego, to jeszcze ho-ho. Nawet nie będę wypowiadać tych słów za bardzo. Szczeciński Dom Sportu będzie otwarty po wakacjach. Nie wiem, czy już słyszeliście te dobre informacje, no ale w zasadzie SDS 2.0 jest już gotowy. Basen, hala sportowa z powiększoną widownią, sala do walk bokserskich, powiększona przestrzeń na szatnie i nowe pomieszczenia do różnych zastosowań, także do koncertów. Nowy SDS przy ulicy Wąskiej jest gotowy i otwarcie odbędzie się najpewniej po wakacjach. Urzędnicy zorganizują wydarzenie dla mieszkańców, podczas którego tego wydarzenia będzie można przy okazji zobaczyć SDS od środka, a uwierzcie mi, że warto. A jak na razie to odsyłamy Was do mediów społecznościowych Radia Super FM albo na naszą stronę internetową www.super.fm. Tam materiały z SDS-u pojawiają się.

0: Ciepłe, słoneczne, takie to będzie rozpoczęcie nowego tygodnia w Szczecinie i o tym powiemy już za moment. Prognoza pogody o godzinie 6.30 za pół minuty.
1: Reklama. Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: I po reklamie. Super FM. Pogoda.
0: Mówiłem, że będzie ciepło i słonecznie, no to chyba słowa muszę dotrzymać, prawda? 25 stopni po południu w Szczecinie, teraz termometry pokazują 17, jak na razie słońce głównie chowa się za chmurami, ale wyjrzy do nas według IMGW po godzinie 9. Jutro 27 stopni, wiatr umiarkowany i bez opadów deszczu.
7: Lato. Dzień dobry, lato.
8: Lato.
7: Super FM.
0: Czekałem. Przyznam się szczerze, wczoraj już w ciągu dnia sporo pracowałem, sporo myślałem o tym, jak to będzie w poniedziałek, wtorek i środę, co robić w poniedziałek, wtorek i środę, czyli już w niedzielę po południu myślałem o tym, że w poniedziałek znowu się spotykamy na antenie radia Super FM, czyli coś tam tęskniłem. 6.31 teraz na zegarach, 29 minut zostało do godziny 7. My rozpoczynamy nowy, miejmy nadzieję, piękny dzień. O czym będziemy mówić do godziny 7? Na przykład o tym, że na trasie linii tramwajowej 6 będą jeździć tramwaje, a zresztą nie będę spoilerować, powiem wam już za chwilę.
7: Lato. Dzień dobry, lato.

Marisa i Odkochaj w Super FM. Odkochaj o miłości od rana. 6:37. Dzień dobry. Może o miłości do Szczecina albo o miłości do Pomorzan teraz na przykład powiemy. O Pomorzanach dużo w ostatnich latach w kontekście remontów, ale raczej negatywnie. Prawda? Raczej o ograniczeniach, o zamknięciach. No trudno się jeździ na Pomorzanach, a przez te wszystkie remonty też trudno się pewnie żyje, czy trudniej się żyje na Pomorzanach. Ale są dobre informacje, bo na osiedlu powstaną nowe miejsca parkingowe. Wzdłuż ulicy Starkiewicza przygotowane zostaną obustronne zatoki parkingowe i zmieszczą się tam 53 samochody i 3 także będą miejsca dla osób z niepełnosprawnościami. Mowa o odcinku ulicy Starkiewicza od Alei Powstańców Wielkopolskich do ulicy Grudziąckiej, a także działce tuż przy parku. Wykonawca nowej infrastruktury parkingowej zostanie wyłoniony w przetargu, no i oczywiście zainteresowane firmy mogą składać propozycje, oferty do 21 lipca, a potem to już mam nadzieję, że rach ciach z górki i te nowe miejsca parkingowe na popularnych pomkach pojawią się bardzo szybko.

Mam coś na przebudzenie w poniedziałkowy poranek. Za 14 minut będzie godzina 7. Tuż po godzinie 7 poranna zabawa w Radiu Super FM. I wiecie, co rozdajemy w tym tygodniu? Wiecie, co my rozdajemy w tym tygodniu? Zaproszenia dla 4 osób, czyli tak naprawdę dla całej rodziny. Wejściówki do akwaparku w Międzyzdrojach. Aqua Resort w Międzyzdrojach. Naprawdę, codziennie można wygrać 4 takie wejściówki do akwaparku. No i tam oczywiście bawić się, szaleć na przykład z dziećmi, no albo w gronie dorosłych odpoczywać po prostu w akwaparku w Międzyzdrojach. 4 wejściówki codziennie od poniedziałku do piątku można wygrać, można zdobyć w Radiu Super FM. Co trzeba zrobić? Trzeba nas słuchać tuż po godzinie 7, tuż po godzinie 8, a rozwiązanie po godzinie 9. Ja się obudziłem na przykład na myśl, że takie atrakcyjne nagrody w tym tygodniu. Mam nadzieję, że wy również. Dlatego bądźcie z nami już do godziny 7. Zostało tylko 13 minut.

0: Ostatnie odliczanie do godziny 7. Po 7, tak jak wspominałem, poranna zabawa w Radiu Super FM i 4 wejściówki do Aqua Resort w Międzyzdrojach, do Aquaparku. Do zdobycia wystarczy być razem z nami na 97,5. Najpierw będą najważniejsze wiadomości z kraju i ze świata. O godzinie 7 prognoza pogody dla Szczecina, no a po 7 dalej muzyka i konkursowe emocje. Dużo, dużo emocji. Także bądźcie razem z nami. To jest poniedziałek w Radiu Super FM.
1: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Aqua Resort Międzyzdroje. Rodzinny resort z akwaparkiem na lato pełne atrakcji.
3: Reklama.
4: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
5: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
4: Takie cuda tam sprzedają?
5: No pewnie. I to nie za miliony.
6: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
7: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
8: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
9: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.
10: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
11: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
12: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 lipca, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
13: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
14: Kia. Movement that inspires.
15: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
16: Cześć! Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
17: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
18: Lidl, to się opłaca.
19: I po reklamie.
20: Tak gra?

0: Super FM.
1: Super. Super FM. Jest siódma. Wiadomości Super FM.
2: USA zaatakowały Iran, w odwecie Teheran zaatakował amerykańskie bazy. Dziś ruszają ekshumacje ofiar zbrodni wołyńskiej. Upały nadchodzą do Włoch w tym tygodniu. Będzie powyżej 40 stopni.
0: Super FM. Wiadomości.
2: Dorota Werdycka. Armia USA zaatakowała dziesiątki celów w Iranie. Amerykańskie dowództwo centralne przekazało, że zakończyło już ataki, a jak tłumaczy, przeprowadziło je po to, by ograniczyć zdolność Iranu do atakowania zagranicznych statków przepływających przez cieśninę Ormus. Dowództwo USA informuje, że zniszczyło irańskie wojskowe systemy obrony powietrznej, przybrzeżne stacje radarowe, instalacje rakietowe, drony oraz małe łodzie. Armia USA po raz pierwszy wykorzystała myśliwce, okręty wojenne oraz jednorazowe drony uderzeniowe. W odwecie Teheran uderzył w bazy USA w Jordanii, Kuwejcie i Bahrajnie. Według irańskich mediów w wyniku amerykańskiego ostrzału zginęła co najmniej jedna osoba. Dziś na terenie dawnych polskich wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka na Wołyniu rozpoczną się kolejne prace ekshumacyjne ofiar zbrodni dokonanych w 1943 roku. Ukraińscy nacjonaliści zamordowali tam ponad 600 Polaków. Marcin Starzec.
3: Prace potrwają do 7 sierpnia i zakończą się ponownym pochówkiem odnalezionych szczątków mieszkańców obu miejscowości. Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej zaznaczył, że współpraca przy poszukiwaniu i godnym pochówku ofiar ma służyć budowaniu porozumienia między narodami. Rodzinom pomordowanych Polaków, ale już ze wsi Późniki zostaną wręczone tak zwane noty identyfikacyjne osób, które udało się zidentyfikować w trakcie zeszłorocznych ekshumacji, mówi Maciej Dancewicz z Fundacji Wolność i Demokracja.
4: I dzięki temu pierwszy raz możemy te ofiary indywidualnie nazwać, upamiętnić w sposób właściwy, czyli krzyż na tym krzyżu nazwisko.
3: A jak przekazał wiceminister kultury Marek Krawczyk, jeszcze w tym roku polska strona podejmie kolejne próby znalezienia masowych grobów we wsi Ugły.
2: Do prawie 4,5 tysiąca wzrósł bilans ofiar podwójnego trzęsienia ziemi w Wenezueli. Rannych jest 16,5 tysiąca, a zaginionych według niektórych źródeł może być nawet 30 tysięcy osób. Przeszło 17 tysięcy straciło dach nad głową. Panamerykańska Organizacja Zdrowia alarmuje, że trwa kryzys sanitarny, są ograniczenia w dostępie do wody pitnej i szczepień, a obozy przejściowe dla poszkodowanych są przepełnione. Do 13 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych pożaru w Los Gallardos w prowincji Almeria w południowo-wschodniej Hiszpanii. Pożar, który najprawdopodobniej wybuchł w czwartek od zerwanej linii

0: a ociepleniu będą towarzyszyć burze z gradem.
1: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu. Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca.
2: Super FM. Pogoda.
3: U nas ciepło od poniedziałku, my tam się nie bawimy w jakieś półśrodki w Szczecinie, my jesteśmy konkretni, teraz 18 stopni, po południu dzisiaj 25 i po południu będzie więcej słońca, wiatr umiarkowany, jutro 27 stopni i słonecznie od rana, bez opadów deszczu. Takie to rozpoczęcie tygodnia w stolicy Pomorza Zachodniego.
1: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu. Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca.
4: Lato. Dzień dobry, lato.
5: Lato.
3: Słuchacze Radia Super FM wybiorą się do Aqua Resort w Międzyzdrojach. 4 bilety, 4 wejściówki do akwaparku w Międzyzdrojach codziennie do zdobycia w Super FM po 7 i po 8. I tak będzie właśnie za chwilę. To jest jeden z powodów, dla którego być warto z nami na 97,5, a drugim powodem są, czy jest...
6: Samba,
3: muzyka oczywiście, rozpoczęcie nowego tygodnia na antenie Radia Super FM. Najlepsza muzyka na 97,5, zapewniam was.
6: Samba
3: de Janeiro i Bellini. Szczecineiro de Janeiro, Buenos Dias, tu Super FM. Ależ torpedy teraz gramy. Dzień dobry.

0: Na program zaprasza sponsor Aqua Resort Międzyzdroje. Rodzinny resort z akwaparkiem na lato pełne atrakcji.
1: Posłuchaj i odgadnij. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku tylko w Radiu Super FM.
2: To jest ten moment, to jest ta chwila, kiedy będzie szansa, żeby zdobyć 4 bilety wejściówki do akwaparku w Międzyzdrojach. Tak jest, tak. W tym tygodniu takie nagrody. Aqua Resort Międzyzdroje zaprasza słuchaczy Radia Super FM i codziennie można zdobyć 4 wejściówki do akwaparku. Co trzeba zrobić? Trzeba brać udział w naszej porannej zabawie. Po prostu trzeba dzwonić 9124555 i trzeba odpowiedzieć na zagadkę. Po wskazówkach, które pojawiają się po 7 i po 8, trzeba odgadnąć, o jakie szczecińskie miejsce chodzi, o jaką atrakcję Szczecina na wakacje. To mogą być bardziej szalone atrakcje, bo mówiliśmy między innymi o Holiday Parku na Łasztowni, ale mogą być też takie spokojne na wspólne spędzenie czasu z dala od wielu oczu. O, może powiem w ten sposób. Dzisiejsza wskazówka, pierwsza, może być troszeczkę trudna, ale będę dużo tych wskazówek dawać do godziny 9. Także mam nadzieję, że jeżeli bacznie będziecie z nami w audycji Dzień Dobry Lato, to doskonale sobie z tą zagadką poradzicie. To jest miejsce, to jest takie miejsce, gdzie warto pójść na randkę, na spacer, na spotkanie. Chociaż raczej mi się z randką kojarzy, mówiąc szczerze. Ale odbywają się tam czasami też imprezy takie miejskie, wydarzenia miejskie. Ba, nawet potańcówki tam się dzieją momentami. Ale kojarzy mi się z randką raczej to miejsce, tak mówiąc szczerze. Żetę. Wy dzwonicie, Żetę, 9124555 z odpowiedziami, mam nadzieję, poprawnymi, a jeszcze wskazówki będą. Oczywiście bawimy się do godziny 9 w Radiu Super FM.
1: Posłuchaj i odgadnij.
0: Na program zaprasza sponsor Aqua Resort Międzyzdroje. Rodzinny resort z akwaparkiem na lato pełne atrakcji.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3. Na program zaprasza sponsor WAKU, stacja kontroli pojazdów Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: 20 minut po godzinie 7 to jest poranek pod znakiem kolizji w Szczecinie, bo na przykład na ulicy Modrej przed skrzyżowaniem z Szafera mamy jedną kolizję, ale jest ich więcej, na przykład na ulicy Struga. I to w obie strony, zarówno jadąc od strony węzła Kijewo w kierunku centrum Szczecina, jak i z centrum w stronę węzła Kijewo w kierunku wyjazdu ze Szczecina. One nie generują teraz utrudnień. Utrudnienia generują pracę na Estakadzie Pomorskiej. Kolejki pierwsze już pojawiają się w Szczecinie. Rozpoczynają się zaraz za Mostem Pionierów, jadąc w stronę centrum. Także nie zdziwcie się, jeżeli będzie trzeba zwolnić i tak powoli gęsiego dojechać do Estakady Pomorskiej. Za Estakadą utrudnień już kolejek nie ma. W ciągu Alei Wojska Polskiego raczej jedziemy na bieżąco. Większe zagęszczenie samochodów w okolicach węzła Łękno, ale do tego raczej powinniście być przyzwyczajeni. Niebuszewo, tutaj bez utrudnień, nawet na ulicy Wszystkich Świętych. Teraz oczywiście coraz więcej kierowców na Warcisława czy na Krasińskiego przed rondem Giedroycia, przed popularnym szczecińskim Manhattanem Rondo Sybiraków. Tutaj może ewentualnie będzie trzeba na chwilę się zatrzymać, ale poza tym jest bardzo dobrze. Wilczas, Czanieckiej, Staszica, Emilii Plater, Aleja Wyzwolenia jest dobrze, z wyjątkiem tej Estakady Pomorskiej i okolic Struga. Tam pojawiają się kolizje. Uważajcie na siebie, żeby tego nowego tygodnia nie rozpoczynać od problemów.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3. Na program zaprasza sponsor WAKU, stacja kontroli pojazdów Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.

piękny duet. Piękny, muzyczny duet z Pomorza Zachodniego, czyli Kuba i Kuba w Radiu Super FM. 25 minut po godzinie 7 trwa poranna zabawa w Radiu Super FM. W tym tygodniu możecie zdobyć 4 wejściówki do akwaparku. Naprawdę, w Międzyzdrojach Aqua Resort zaprasza do Międzyzdrojów. Słuchacze Radia Super FM, można takie 4 bilety zgarnąć. Codziennie 4 bilety można zgarnąć od poniedziałku do piątku. Wystarczy odpowiedzieć w naszej porannej zabawie, w naszej porannej zagadce Radia Super FM. Odgadujemy miejscówki w Szczecinie na wakacje. No i tak się składa, że trzeba dzisiaj dzwonić pod 9124555 i odpowiadać. Pierwsza wskazówka była następująca, że to miejsce dobre na randkę. Można na randkę, na spotkanie, na spacer, ale jakoś tak bardzo mi się z randką kojarzy, chociaż w sumie nigdy na randce tam nie byłem, ale bardzo mi się kojarzy z randką. To miejsce, gdzie organizowane są potańcówki na przykład. Można też tańczyć w tym miejscu. To miejsce zielone, ale nie tylko. Więcej kolorów tam się pojawia. Co to za miejsce? 9124555. Poprawne odpowiedzi mają szansę na 4 bilety do Aqua Resort w Międzyzdrojach, do akwaparku. Takie bilety rozdajemy codziennie na antenie Super FM, no bo przecież są wakacje. 27 minut po godzinie 7, za 3 minuty najświeższe wiadomości na antenie Radia Super FM. Wiadomości ze Szczecina.

0: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyk i kącika historycznego mistrzostw. Śledź Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
1: Sportowych emocji życzy sponsor GAK Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
2: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
3: Reklama.
2: Szwecja jest teraz jeszcze bliżej. Polska Baltic Ferries. Wspólna marka Unity Line, Pol Ferries i Eurafrika otwiera nową trasę promową z Gdańska do Karlshamn. Wygodnie, komfortowo i bliżej skandynawskich przygód. Bilety już od 230 zł w dwie strony. Polska Baltic Ferries. Łączymy Polskę ze Skandynawią. Sprawdź szczegóły na polska.com.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Kariera w branży medycznej? Zostań dyplomowaną asystentką lub higienistką stomatologiczną. Wybierz szkołę policjalną Kolegium Medycznego Medica i zdobądź zawód medyczny już w jeden rok. Medica. Szkoły z sercem. Zawody z pasją. www.medica.edu.pl.
6: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki. Bo e-obuwie wie.
7: Marzysz o minimalizmie? Poznaj okna Linear od Framex. Proste linie, nowoczesne ramy i idealne rozwiązanie do dużych przeszkleń. Trwałość, doskonała izolacja i styl, który odmieni twoje wnętrza.
8: Framex. Dla tych, którzy cenią prostotę i elegancję. Wejdź na framex.pl i odkryj piękno minimalizmu.
9: Musisz wejść na wyższy poziom?
10: Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto. Żyj ze smakiem.
11: Lidl. To się opłaca.
1: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
12: Andrzej Kutys, dzień dobry. Poniedziałek 13. Co może pójść nie tak oprócz podróży przez Estakadę Pomorską? Co ciekawe, pod koniec tygodnia sytuacja zazwyczaj się uspokaja, ale w ten poniedziałek kolejny raz trzeba poinformować, że tworzy się zator na nitce wjazdowej do Śródmieścia. Remont torowiska oznacza kolejny tydzień zamknięcia jednego z pasów ruchu Estakady Pomorskiej. Harmonogram robót rozpisany do października. Będą jeszcze zamknięcia na kierunku wyjazdowym ze Szczecina.
13: Więcej w pomocy drogowej Super FM.
12: Do sądu trafił akt oskarżenia w sprawie tragicznego wypadku i śmierci studentki Akademii Sztuki. Zarzuty dotyczą wykładowcy Marty K., jak informuje prokuratora okręgowa w Szczecinie. Działając nieumyślnie, sprowadziła bezpośrednie niebezpieczeństwo wystąpienie eksplozji materiałów łatwopalnych. Dopuściła studentkę pierwszego roku studiów do wykonania tego procesu bez sprawowania prawidłowego nadzoru, a doszło do tego w źle przygotowanym do takich zajęć pomieszczeniu. Akt oskarżenia dotyczy także rektor Mirosławy J. Działając nieumyślnie jako funkcjonariusz publiczny, nie dopełniła szeregu obowiązków służbowych wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. W komunikacie prokuratura okręgowa w Szczecinie informuje także, że Marta K. i Mirosława J. nie przyznały się do popełnienia zarzucanych im czynów. Pierwszej grozi do 10 lat więzienia, drugiej do 2.
13: To są wiadomości w Radiu Super FM.
12: A w sportowym podsumowaniu weekendu o meczu, w którym Portowcy przegrali 0-4, w ocenie obserwatorów to była brutalna lekcja futbolu, w której piłkarzom Pogoni Szczecin przyszło tylko statystować zdecydowanie lepiej grającym rywalom. Na szczęście to był jednak tylko sparing z wysoko notowanym tureckim Fenerbahçe Stambuł. Jak wynika z mediów społecznościowych Pogoni, drużyna na zgrupowaniu w Austrii w ramach integracji wybrała się także na spływ pontonami rzeką Ybbs, a w kolejnym sparingu zmierzy się ze Szturmem Graz. A na mundialu sytuacja niespotykana od lat. W ten weekend nie zabrakło historycznego wyniku i ogromnych kontrowersji, czyli teraz o sporcie w Radiu Super FM.
1: Super FM. Sport.
14: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Jannik Sinner z piątym wielkoszumowym triumfem. Włoski lider rankingu tenisistów obronił wywalczony przed rokiem tytuł w Wimbledonie. W finale po ciężkim i wyrównanym meczu pokonał triumfatora French Open rozstawionego z dwójką Aleksandra Zwieriewa. Wygrał z Niemcem 6-7, 7-6, 6-3, 6-4.
15: Amazing achievement.
14: Ponowne zwycięstwo w Wimbledonie jest niesamowite. Cieszę się również, że to był finał na najwyższym poziomie. Nie ma lepszego miejsca do gry w tenisa. Czujesz tremę, kiedy budzisz się w ten niedzielny poranek. A to absolutnie wyjątkowy dzień i nigdy nie wiesz, ile razy będziesz mógł wrócić, żeby taki finał rozegrać. Sinner umocnił się na pozycji lidera rankingu, a Zwieriew awansował na drugie miejsce. W sobotnim finale gry pojedynczej kobiet między dwiema Czeszkami triumfowała Linda Noskowa, która pokonała w trzech setach Karolinę Muchową. To pierwszy taki mundial, od kiedy wprowadzono ranking FIFA. W półfinale Mistrzostw Świata zagrają cztery najlepsze drużyny tego rankingu. Jutro Francja zmierzy się z Hiszpanią, a w środę Anglia z Argentyną. To również oznacza, że nowego mistrza świata nie będzie, bo każda z tych drużyn już sięgała po tytuł. Argentyna wygrywała mundial trzykrotnie, Francja dwa razy, Hiszpania była mistrzem 16 lat temu, a Anglia w 1966 roku. Polskie siatkarki nie awansowały do finałowego turnieju Ligi Narodów w ostatnim meczu w Osace. Biało-czerwone prowadziły już z Japonkami 2-0, ale ostatecznie przegrały 2-3. I to gospodynie turnieju zagrają Final Eight w Macau. Fazę zasadniczą wygrały Amerykanki, które w ćwierćfinale w Macau zmierzą się z Chinkami. Włoszki zagrają z Holenderkami, Brazylijki z Japonkami, a Turczynki z Kanadyjkami. Polki, które trzy ostatnie edycje kończyły na trzecim miejscu, zostały sklasyfikowane na dziewiątej pozycji. Holender Mathieu van der Poel wygrał dziewiąty etap kolarskiego wyścigu Tour de France z Malemort do Ussel. Etap skrócono o 30 km z uwagi na upały. Van der Poel najszybciej finiszował z czteroosobowej ucieczki, którą do samego końca gonił peleton, ale zabrakło mu 6 sekund. Na czele klasyfikacji bez zmian prowadzi Słoweniec Tadej Pogacar. Dziś pierwszy dzień przerwy w wyścigu, który zakończy się za 2 tygodnie w Paryżu.
16: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca.
17: Super FM. Pogoda.
18: 18 stopni teraz w Szczecinie, maksymalnie 26. Słońce też się pojawi, spokojnie, wyjrzy zza chmur. Około godziny 11. Wiatr umiarkowany i bez opadów deszczu. Jutro 27 stopni, pojutrze 28 stopni w Szczecinie. My mamy letnią, wakacyjną aurę w zasadzie od początku tego tygodnia, a nie każdy w naszym kraju może się tym pochwalić.
16: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca.
19: Lato. Dzień dobry, lato.
18: 13 dzień lipca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Rock'n'Rolla. I dlatego I Love Rock'n'Roll i John Jett and the Blackhearts w Radiu Super FM. Za 25 minut będzie 8. Witajcie!

0: program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis. Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: 7:41 na zegarach i oczywiście zwalniacie przed estakadą pomorską jadące z Prawobrzeża do centrum. Basen górniczy przez pracę na estakadzie pomorskiej stoi. Trzeba uzbroić się w cierpliwość w tym miejscu. Jadąc do centrum Szczecina, poza tym jest naprawdę dobrze. Nie najgorzej na Gumieńcach. Podobnie, chociaż coraz więcej samochodów na Modrej czy na Koralowej. Tam w okolicach skrzyżowania Modrej i Szafera mieliśmy kolizję jeszcze około godziny 7. Teraz coraz więcej samochodów z Bezrzecza próbuje dostać się do centrum Szczecina w okolice ulic Szafera, Szerokiej czy Sosabowskiego. Jeżeli chodzi o węzeł Głębokie, Zegadłowicza, Miodowa i Kupczyka, tam utrudnień nie ma. Aleja Wojska Polskiego aż do centrum was nie zawiedzie. Podobnie Wszystkich Świętych, Warcisława na przykład, czy Strzanieckiej Gontyny oraz Staszica. Aleja Wyzwolenia, tutaj nie ma co się martwić, podobnie na Kolumba w obie strony w okolicach Dworca Głównego. Najtrudniejszym miejscem o tej porze dla kierowców jest właśnie estakada pomorska. Dojazd do estakady pomorskiej i ten odcinek za Mostem Pionierów do basenu górniczego.
0: Program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis. Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.

czwartek, a my mamy poniedziałek, 13 dzień lipca. Wideo przed chwilą w Super FM. Za 11 minut będzie godzina 8. Dzień dobry, skarbówka. Ostro dobiera nam się tu i ówdzie. Chodzi o to, że skarbówka ostro kontroluje przedsiębiorców. Ponad 1000 kontroli na Pomorzu Zachodnim. Krajowa Administracja Skarbowa informuje, jak wyglądają jej działania. Nabycia sprawdzające, tak to się nazywa. Chodzi o to, że pracownicy skarbówki odwiedzają miejsca, obiekty gastronomiczne na przykład, albo sklepy, no i robią zakupy tak, jakby byli standardowymi klientami, czyli działają pod płaszczykiem, pod przykrywką. To tak to się nazywa. Nabycia sprawdzające. W regionie przeprowadzono ponad 1000 kontroli, no i zdaniem KAS nieprawidłowości jest dużo, ponad 59%, a inspektorzy skupiają się m.in. na wydawaniu paragonów czy odpowiednim naliczaniu stawek VAT, a więc miejcie się na baczności, bo w wakacje tych kontroli jest sporo, no a wiecie, co się dzieje, jak są te nieprawidłowości, prawda? Jak są nieprawidłowości, to oczywiście... Tak jest, właśnie tak, od tego nie uciekniemy. Ale w sumie tytuł tej piosenki Shakiry, która teraz, też pasuje, bo Shakira i Daj Daj w Super FM.

Piosenka na mundial, na trwające Mistrzostwa Świata. Shakira i Burna Boy w utworze pod tytułem Daj, Daj. Za 5,5 minuty będzie ósma, za 5,5 minuty wiadomości w Radiu Super FM. Po ósmej druga następna wskazówka w porannej zabawie, czyli znowu będzie szansa, żeby zdobyć cztery wejściówki do aquaparku w Międzyzdrojach. Aquaresort zaprasza Was do aquaparku. Cztery osoby mogą wybrać się i codziennie takie cztery bilety do aquaparku do zdobycia, do wygrania. Wystarczy słuchać Radia Super FM. A już po godzinie ósmej muzycznie Shawn Mendes, Keymaro, Martin Garrix, Ed Sheeran, Rihanna, Calvin Harris, ale także grupa Kombi.

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Na program zaprasza sponsor Aqua Resort Międzyzdroje. Rodzinny resort z akwaparkiem na lato pełne atrakcji.
2: Reklama. Szwecja jest teraz jeszcze bliżej. Polska Baltic Ferries. Wspólna marka Unity Line, Pol Ferries i Eurafrika otwiera nową trasę promową z Gdańska do Karlsham. Wygodnie, komfortowo i bliżej skandynawskich przygód. Bilety już od 230 zł w dwie strony. Polska Baltic Ferries. Łączymy Polskę ze Skandynawią. Sprawdź szczegóły na polska.com. Kurs na Twoje wakacje. Do 31 lipca kup bilet online i skorzystaj z 10% rabatu na rejsy dostępne w systemie rezerwacji internetowej. Rabat naliczany jest automatycznie. Nie czekaj. Zaplanuj swoją podróż już dziś. Polska Baltic Ferries. Kurs na Twoje wakacje. Sprawdź szczegóły na polska.com.
3: Nie wyjeżdżasz na wakacje, a tu żar leje się z nieba? A może deszcz za oknem? Wpadaj do nas! W Galaxy zawsze jest pogoda na relaks. Od 26 czerwca do 18 lipca zapraszamy do strefy chill out. Prawdziwa piaskowa plaża, palmy, leżaki, mini golf i wielkoformatowe gry dla małych i dużych. Nieważne ile masz lat, przyjdź, odpocznij i poczuj wakacyjny klimat. Galaxy, poczuj, że nic nie musi.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o Twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego Ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Technik masażysta, technik dentystyczny, a może technik farmaceutyczny. Zdobądź poszukiwany zawód medyczny z państwowymi uprawnieniami. Wybierz szkołę policjalną Kolegium Medycznego Medica. Medica. Szkoły z sercem, zawody z pasją. www.medica.edu.pl.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś ziemniaki wczesne polskie luzem, cena przed obniżką 2,99. Teraz tylko złoty 29 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 11,99 za 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.

0: Więcej muzyki na lato.
1: Super FM.
2: Super. Super FM. Jest ósma. Wiadomości Super FM.
3: Ceny ropy znów pójdą w górę po niespokojnej nocy na linii USA-Iran. Drożeje chemia gospodarcza, tanieją tłuszcze. To czerwcowy koszyk zakupowy. Wojskowe szkolenia dziś i jutro w północno-wschodniej Polsce.
1: Super FM. Wiadomości.
3: Dorota Werdecka. To była niespokojna noc na Bliskim Wschodzie. Amerykańskie wojska uderzyły w dziesiątki celów w Iranie. Do ataków wykorzystano samoloty bojowe, ale także po raz pierwszy jednorazowe drony morskie. W odwecie Iran atakuje amerykańskie bazy w Jordanii, Kuwejcie oraz Bahrajnie. Więcej o tym Błażej Kulesza.
4: Władze w Waszyngtonie i Teheranie wzajemnie oskarżają się o złamanie ustaleń dotyczących żeglugi w cieśninie Ormus. Stany zaatakowały cele w Iranie. Iran odpowiada atakami na amerykańskie bazy w regionie. Amerykańską operację wspiera premier Izraela Benjamin Netanyahu. W Iranie w obliczu ataków doszło do kolejnych prorządowych protestów. Irańska Gwardia Rewolucyjna ogłosiła w nocy, że cieśnina Ormus jest zamknięta do odwołania. Jednak amerykańskie dowództwo przekonuje, że Iran nie sprawuje nad nią kontroli. A to oznacza jedno – ropa na światowych rynkach znów zdrożeje.
3: Chemia gospodarcza podrożała najbardziej o 6%. Najmocniej potaniało masło i inne tłuszcze o prawie 15%. To dane za czerwiec. W zeszłym miesiącu cały koszyk zakupowy podrożał o ponad 2,5% w stosunku do poprzedniego roku. Co jeszcze podrożało w tym koszyku poza chemią gospodarczą? O ponad 5% pieczywo, a także słodycze i desery, środki higieny osobistej oraz ryby. Spadki cen widać przede wszystkim w tłuszczach. Nieznacznie potaniał nabiał. Dziś jutro w północno-wschodniej Polsce odbędzie się szkolenie wydzielonych pododdziałów Sił Zbrojnych. Dowództwo operacyjne podkreśla, że to regularny element działalności szkoleniowej Wojska Polskiego. W związku z tym można będzie zaobserwować w tych rejonach przemieszczających się żołnierzy i pojazdy wojskowe, również na drogach publicznych. Dowództwo operacyjne apeluje o niepublikowanie w mediach społecznościowych informacji, zdjęć i nagrań przedstawiających ruch wojsk i sprzętu wojskowego. 18% firm w Polsce planuje zatrudnić nowych pracowników. Wśród nich co czwarta rozważa rekrutację kandydatów z zagranicy. Tak wynika z najnowszego barometru polskiego rynku pracy. Personel Service, mówi Monika Banyś-Bator.
5: W ostatnich tygodniach pojawiają się pytania o możliwy odpływ pracowników z Ukrainy i przedsiębiorcy mają tak naprawdę już teraz na to odpowiedź, dlatego że coraz częściej sięgają po pracowników z Azji, Kaukazu czy Ameryki Południowej.
3: Najbardziej otwarte na obcokrajowców są firmy zajmujące się transportem i logistyką, także produkcją, budownictwem i handlem. Za odpoczynek płacimy zdrowiem. Jak wynika z najnowszego badania, zwyczaje urlopowe Polaków, dla ponad połowy z nas okres przedurlopowy wiąże się ze skrajnym wycieńczeniem i stresem, opowiada Wiktoria Pieńkosz.
6: 42% osób bierze nadgodziny, aby zapewnić sobie czyste sumienie na urlopie. Jeszcze bardziej niepokojący syndrom dotyka 21% ankietowanych, którzy przed wakacjami zawsze pracują dwa razy ciężej, co kończy się fizycznym odchorowaniem pierwszych dni wolnego.
3: Po powrocie 34% badanych doświadcza post-chorobowych.

0: Wejście od 5 lipca.
1: Lato. Dzień dobry, lato.
2: Lato.
1: Super FM.
3: Poranna zabawa w radiu Super FM. Dzisiaj do zdobycia, w tym tygodniu do zdobycia, 4 wejściówki, 4 bilety do Aqua Resort w Międzyzdrojach. Naprawdę, będzie można pójść do Aquaparku razem z radiem Super FM i Aqua Resort Międzyzdroje. Wystarczy poprawnie odpowiedzieć na pytanie, na zagadkę. No i oczywiście po godzinie 9 dowiemy się, kto zdobędzie takie zaproszenie. Codziennie 4 bilety do zdobycia od poniedziałku do piątku. A jeżeli chodzi o muzykę...
1: Lato. Dzień dobry, lato.
3: Motyw jest prosty. Graj Trombi, zespół Kom.

0: Na program zaprasza sponsor Aqua Resort Międzyzdroje. Rodzinny resort z akwaparkiem na lato pełne atrakcji.
1: Posłuchaj i odgadnij. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
2: Jeżeli poprawnie odpowiecie, o jakie miejsce na wakacje w Szczecinie chodzi, to zgarniacie 4 bilety, to macie szansę zdobyć 4 bilety do Aqua Resort Międzyzdroje, do akwaparku. 4 wejściówki do akwaparku, czyli można z całą rodziną pojechać sobie do Międzyzdrojów i skorzystać z akwaparku w Międzyzdrojach właśnie nad morzem. Do piątku takie nagrody w Radiu Super FM codziennie rano od poniedziałku do piątku właśnie. Wystarczy zadzwonić pod 912455 i odpowiedzieć na pytanie, o jakie miejsce chodzi w Szczecinie. To jest takie miejsce zadumy, refleksji czasami to jest miejsce, kiedy odbywają się tam huczne potańcówki i imprezy. To przestrzeń 2 hektarów w Szczecinie, oczywiście w dzielnicy Łękno, na osiedlu Łękno. Co jeszcze mógłbym powiedzieć o tym miejscu takiego, żeby od razu nie zdradzić, o co chodzi, a żeby wam podpowiedzieć ewentualnie. Specyficzne, chociaż dosyć popularne kwiaty, tam nasadzenia z tych kwiatów, krzewów tych kwiatów, no nie będę mówić jakich dokładnie. 912455. Poprawne odpowiedzi mają szansę na naszą nagrodę. O jakie miejsce na wakacje przy ładnej pogodzie, jeszcze kiedy słońce dzisiaj wyjdzie, to myślę, że to dobre miejsce na spacer. Dzwońcie 912455. Czekam na poprawne odpowiedzi. 13 minut po godzinie 8.
1: Posłuchaj i odgadnij.
0: Na program zaprasza sponsor Aqua Resort Międzyzdroje. Rodzinny resort z akwaparkiem na lato pełne atrakcji.
3: Yes. Martinez, you ready girl? Come on.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Oczywiście, 20 minut po godzinie 8, a my zaglądamy na ulicę Szczecina. Cały czas trzeba zwolnić przed estakadą pomorską, jadący z prawobrzeża do centrum, przez roboty, przez pracę na estakadzie pomorskiej. Tam powstają kolejki i utrudnienia. Jeżeli chodzi o lewobrzeże Szczecina, to tutaj zdecydowanie lepiej, bez utrudnień na rondzie uniwersyteckim. Również Gumieńce, wolne od korków, Taczaka 26 kwietnia, ale również Modra, Szafera, Wojska Polskiego, Zegadłowicza w obie strony. Raczej tam nie ma się czego obawiać. Floriana Krygiera i Podjuchy Granitowa. Także oczywiście generalnie utrudnienia najpoważniejsze teraz to właśnie za Mostem Pionierów przed Estakadą Pomorską w kierunku centrum naszego miasta.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.

0: To Rihanna i Calvin Harris w Radio Super FM. 25 minut po godzinie 8 zbliża się wielkimi takimi 7-milowymi krokami 8.30, a więc równie wielkimi krokami pewnie zbliża się Andrzej Kutys do studia Radia Super FM, ale jak na razie ze mną Piotr Jarząbek. Dzień dobry.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Czyli będzie piłka nożna od 8.30 do 9.00. Najpierw pozwolimy Andrzejowi tutaj powiedzieć, co ciekawego dzieje się w Szczecinie, te dobre i te nieco mniej dobre informacje z naszego miasta, a potem rozumiem, że już tylko futbol.
1: Tak jest, oczywiście, chociaż z pewnych źródeł informacji wiem, że teraz u Andrzeja też pojawi się trochę sportu.
0: Tak?
1: Tak, takie słyszałem zakulisowe plotki.
0: Słyszysz głosy, rozumiem. Tak. To już się zaczyna. Od początku pracy w mediach już się słyszy głosy. Dobrze, prawie 26 minut po godzinie 8. To Andrzej za chwilę tutaj częściowo o sporcie, a częściowo o innych informacjach z naszego miasta. Będzie wspomnienie Polaków i występów biało-czerwonych przy okazji Mistrzostw Świata, bo na tych mistrzostwach nie gramy. To o czym będziemy dzisiaj, Piotr, mówić?
1: Dzisiaj na tapet bierzemy eliminację do Mundialu w 2010 roku, do Mundialu w RPA.
0: Tak jest, czyli Afryka. I pożegnanie z Afryką, jakie mieliśmy w tych eliminacjach. Dobrze, szczegóły po godzinie 8.30. Dzień dobry, lato na antenie Radia Super FM.
2: Wakacje w mieście.
3: Tylko z Radiem Super FM.
4: Chcesz popływać? Pojechać gdzieś rowerem? A co powiesz na piknik w urokliwym zakątku?
5: Codziennie po 9, 12 i 15 polecamy najlepsze sposoby na spędzenie wakacji w mieście. Najpiękniejsze miejsca, ciekawe wydarzenia, kąpieliska i bazy piknikowe. O tym wszystkim dowiesz się w Super FM. Codziennie po 9, 12 i 15. Wakacje w mieście. Tylko z Radiem Super FM.
6: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
7: Sponsor programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.
8: Reklama.
9: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
10: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
9: Takie cuda tam sprzedają?
10: No pewnie. I to nie za miliony.
11: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
12: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
13: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
14: Rondo Hakena, Ustowo 51, www.kaflando.pl.
15: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
16: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
17: Teraz woda toaletowa dla mężczyzn Paco Rabanne 1 Million 100 ml za 239,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 314,99. Allegro Days do 13 lipca.

0: Roda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
3: Kariera w branży medycznej? Zostań dyplomowaną asystentką lub higienistką stomatologiczną. Wybierz szkołę policealną Kolegium Medycznego Medica i zdobądź zawód medyczny już w jeden rok. Medica. Szkoły z sercem. Zawody z pasją. www.medica.edu.pl.
4: Ziemianie, poznajcie super okno od Framex. Twarde jak skała, dzięki powierzchni Gealan Acryl Color. Odporne na zadrapania i zawsze chłodne, nawet w pełnym słońcu. Czyszczenie, szmatka i woda wystarczą, by lśniło jak nowe.
5: Odwiedź Framex.pl i dołącz do drużyny superbohaterów. Framex. Każde okno niezrównane w swojej klasie.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się odmalować salon.
7: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
6: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
7: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 15 do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
11: Przed mikrofonem Andrzej Kutysa. Na początek o robotach drogowych zaplanowanych na ten tydzień. Służby miejskie uspokajają, ale odnotujmy informację od ZWiK-u, że chodzi o asfaltowanie skrzyżowań na ulicy Kruczej od Kormoranów do Bogumińskiej. Z uwagi na konieczność utrzymania płynności ruchu autobusów, roboty mają być prowadzone głównie w godzinach nocnych, informuje Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Obecnie na miejscu nie ma utrudnień.
12: Więcej w pomocy drogowej Super FM.
11: Od 11 miesięcy każdego dnia intensywnie współpracuje z praktykami i ekspertami, którzy bez zbędnych politycznych emocji chcą stworzyć dobry system. Mówiła tak w Szczecinie minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Dołączonej placówki w Zdrojach przy Strzałowskiej z Funduszu Medycznego podpisano dofinansowanie na 500 000 zł na inwestycje. Konsolidacja to dobry kierunek, mówiła szefowa resortu zdrowia.
13: Od tych 11 miesięcy bardzo intensywnie, właściwie każdego dnia współpracuję z praktykami, z ekspertami, którzy chcą tworzyć dobry system ochrony zdrowia, którzy bez emocji, bez zbędnych politycznych czasami wystąpień potrafią swoje cenne uwagi, inspiracje również w Ministerstwie Zdrowia przekuć na konkretne rozwiązania.
11: Przypomnijmy, łączone szpitale w Zdrojach i ZCO przy ulicy Strzałowskiej dostaną z Funduszu Medycznego 500 milionów złotych na m.in. stacjonarny oraz dzienny oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży w Zdrojach.
12: Wiadomości Super FM możesz komentować na naszym Facebooku.
11: Polak z dużym doświadczeniem w lidze, ale także w Europie, czyli 36-letni skrzydłowy Mateusz Kostrzewski podpisał nową 2-letnią umowę na dalszą grę w barwach koszykarskich King Wilków Morskich Szczecin. Kostrzewski w barwach Wilków gra już 3 sezony. W minionych rozgrywkach to średnio 4 punkty i 2 zbiórki na mecz. Jak czytamy na facebookowym profilu klubu, doświadczenie Kostka jest bezcenne. A więcej o sporcie w Radiu Super FM już teraz.
10: Super FM Sport.
14: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Zostały już tylko 4 drużyny i to te, które od początku stawiano w roli faworytów do triumfu. W półfinałach mundialu zagrają Francja z Hiszpanią i Anglia z Argentyną. Ten pierwszy mecz jutro w Dallas, ten drugi w środę w Atlancie. To będzie także pojedynek wielkich gwiazd, bo Kylian Mbappé walczy z Leo Messi o tytuł króla strzelców, a szanse mają także Anglicy Harry Kane i Jude Bellingham. Hiszpanie liczą na błysk Lamine Yamala, ale Francuzi nie zamierzają się na nim szczególnie skupiać, mówi obrońca Ibrahima Konate.
15: Forcément. W ogóle o tym nie myślimy, bo Hiszpania to wyjątkowy zespół z ogromną liczbą indywidualności. Celem nie jest skupianie się tylko na jednym konkretnym zawodniku, bo wszyscy właściwie mogą sprawić nam problemy. To nie tylko Lamine Yamal. Wiem, że ponoć powiedział, że powinniśmy się ich bać, ale szczerze, to my nie obawiamy się nikogo. Choć do każdego meczu podchodzimy z pokorą. Oba półfinały rozpoczną się o 21:00. Francja z Hiszpanią zagra jutro, a Anglia z Argentyną w środę. Jannik Sinner obronił tytuł w Wimbledonie. W finale pokonał rozstawionego z numerem drugim Niemca Aleksandra Zwieriewa 6-7, 7-6, 6-3, 6-4. To jego piąte trofeum wielkiego szlema w karierze. Turniej kobiet po raz pierwszy wygrała Czeszka Linda Noskowa. Heroiczna walka uciekinierów z goniącym ich peletonem. Mathieu van der Poel wygrał 9. etap Tour de France, przywożąc czterosłową ucieczkę 6 sekund przed rozpędzoną główną grupą.
16: Super hard day.
15: To był super ciężki dzień. Początek turu nie był najlepszy dla naszego zespołu, ale myślę, że jak zawsze zachowaliśmy spokój. Mamy tutaj naprawdę fajną grupę i cały czas wierzymy, że karta się odwróci. Kosztowało mnie to jednak dziś mnóstwo energii, żeby utrzymać tę ucieczkę przy życiu. Presja ze strony peletonu była ogromna. Drogi koszmarnek na ucieczkę przez cały czas wiało nam prosto w twarz, ale cieszę się, że udało mi się postawić kropkę nad i.
16: I'm happy to finish it off.
15: Po pierwszym tygodniu liderem wielkiej pętli jest główny faworyt, Słoweniec Tadej Pogacar, który wygrał 2 etapy. A te swoim głównym rywalem, Duńczykiem Jonasem Vingegaardem, ma 2 minuty i 42 sekundy przewagi. Marc Marquez wygrał Grand Prix Niemiec 11. rundę motocyklowych mistrzostw świata w klasie MotoGP. Hiszpan odniósł 10. zwycięstwo na Sachsenring, wyrównał tym samym rekord włoskiej legendy Giacomo Agostiniego w liczbie wygranych na jednym torze.
17: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca.
18: Super FM. Pogoda.
19: Ciepło dzisiaj będzie w Szczecinie, chociaż być może brakuje nam odrobinę słońca, prawda? Te promienie słońca mogłyby w końcu przebić się przez chmury. Tak też będzie od około godziny 10. Teraz 18 stopni, maksymalnie dzisiaj 26. Wiatr umiarkowany w porywach do 35 km na godzinę i bez opadów deszczu. Jutro bardzo podobnie, też sporo chmur, 27 stopni, ale z tych chmur nie będzie padać. W środę 28 stopni, czyli im bliżej weekendu, tym cieplej. Czy ja dobrze to rozumiem?
17: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca.
20: Lato. Dzień dobry, lato.
19: 8:36 na zegarach. Słuchacie radia Super FM. Bartek Czatowicz
21: i Piotr Jarząbek.
19: Czyli będziemy mówić o mistrzostwach świata, ale także o kim? O reprezentacji Polski.
21: Ach, no oczywiście.
19: O reprezentacji Polski. Pytanie.

0: 20 minut nam zostało do godziny 9. Słuchacie Radia Super FM. Wspomnienia występów biało-czerwonych. I tak z Piotrem Jarząbkiem stwierdziliśmy, że dawno nie mówiliśmy o takich wątkach humorystycznych związanych z reprezentacją Polski. To poniekąd wątek humorystyczny teraz z perspektywy czasu, bo wtedy był wątkiem smutnym. Eliminacje do Mistrzostw Świata 2010, czyli Mistrzostwa w RPA. Reprezentacja Polski Leo Benhakera. No i wielkie nadzieje, że na tych mistrzostwach zagramy. Tak było.
1: Tak było, to prawda. No, eliminacje smutne, ale powiedziałbym nawet dramatyczne. Też pamiętam jeszcze przed mundialem, przed rozpoczęciem tego mundialu, który trwa teraz, pamiętam, że czytałem taki artykuł na Weszło i teraz sobie odpaliłem ten artykuł właśnie z najgorszymi eliminacjami w historii reprezentacji Polski i te eliminacje zajmują pierwsze miejsce i są nazwane eliminacjami wstydu. No, wydaje się, że dosyć łatwa grupa, no bo Słowacja, Słowenia, Czechy, Irlandia Północna i San Marino i Polska zajmuje w niej dopiero piąte miejsce po dwóch zwycięstwach nad San Marino i jednym z Czechami.
0: No to prawda. To były eliminacje, które kończyły się wywodem, które kończyły się monologiem Dariusza Szpakowskiego. Piłkarze grali, przegrywali 0-3, a w sumie pan Dariusz Szpakowski nawet nie mówił o tym już, co się dzieje na boisku, tylko mówił o stanie bieżącym polskiej piłki nożnej.
2: Leo Benhaker zapowiadał, że wyjdziemy z drewnianych domków, że będzie international level, że przejdziemy na jasną stronę księżyca. Gdzie jesteśmy dziś, wszyscy widzimy. Pożegnanie z Afryką jest żenujące w wykonaniu Polaków.
0: Tak, no graliśmy naprawdę bardzo, bardzo słabo. Reprezentacja Polski w takim składzie z Arturem Borucem w bramce, z Michałem Żowłakowym, z Bartoszem Bosackim, z Rogerem Guerreiro. Roger Guerreiro grał wtedy w reprezentacji Polski. Ludowik Obraniak, a w ataku Paweł Brożek. Wyobraź sobie.
1: Tak, tak, to były naprawdę eliminacje z takim nie najmocniejszym składem, ale jeden pozytyw da się z tego wyciągnąć, bo w meczu z San Marino, tym chyba drugim, jeżeli dobrze pamiętam, w drugiej kolejce eliminacji, zadebiutował Robert Lewandowski, więc jakieś coś tam przebłyski, powiedzmy, tej pozytywnej historii się wtedy zaczęły.
0: Tak, gdzieś to był początek pewnej historii nieco lepszej niż to, co działo się przed 2010 rokiem, a właśnie w tych eliminacjach było naprawdę słabo. Tak jak wspomniałeś, piąte miejsce w grupie eliminacyjnej. 3 zwycięstwa, raptem 2 remisy i 5 porażek, a przypomnę, że w grupie mieliśmy San Marino czy Irlandię Północną, no która wtedy była słabsza niż teraz. Dużo słabsza niż teraz wówczas była Irlandia Północna.
1: No bo teraz
0: Północna.
1: Jest niezła, teraz przecież też walczyła w barażach o awans.
0: Tak, a wtedy to była naprawdę słaba reprezentacja. My byliśmy jeszcze słabszą reprezentacją. No i co, myślę, istotne, miało być to łaka, łaka, a było. Time to say goodbye. Bo Leo wyleciał z kadry po tym meczu przecież ze Słowenią, tym przegranym 0-3, a więc wuwuzelą sobie zagraliśmy, ale przed telewizorem. Miałeś wuwuzelę?
1: Nie miałem.
0: Nie miałeś wuwuzeli.
1: Albo nie pamiętam.
0: Ja miałem wuwuzelę, ale rzeczywiście tylko przed telewizorem. Skoro Afryka, no to Toto i Afryka w Radiu Super FM. Tak skojarzenie pierwsze z Afryką, z RPA, z tym mundialem. Serwisy mundialowe. Powiedz szybko, w jakich godzinach dzisiaj?
1: 11.30 i 16.30 zaczynamy zapowiadać półfinały.
0: Właśnie, ale o Mistrzostwach Świata jeszcze będziemy dzisiaj mówić.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Tuż za Mostem Pionierów trzeba zwolnić, jadąc do centrum Szczecina, oczywiście przez utrudnienia związane z przebudową torowiska na Estakadzie Pomorskiej. I dzisiaj także kolejki w tym miejscu, jadące z prawobrzeża na lewobrzeże. Niedługie kolejki na węźle Kijewo, także w drodze do centrum. Ci zjeżdżający kierowcy z autostrady A6 spotykają się z tymi, którzy jadą od strony Stargardu drogą krajową numer 10. Ulica Floriana Krygiera w obie strony przejezdna. Podobnie Mieszka Pierwszego, Południowa, Cukrowa i drogi dojazdowe do centrum od zachodu, czyli Taczaka 26 kwietnia ku Słońcu, węzeł Głębokie czy Rondo na Gumieńcach, Rondo Gierosa. Tam utrudnienie nie ma. W zasadzie martwimy się teraz tylko przed Estakadą Pomorską w stronę centrum.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.

0: To Marshmallow, Jonas Brothers, czyli Live Before You Love Me. O Mistrzostwach Świata będziemy mówić teraz, o tych bieżących wydarzeniach na Mundialu za oceanem. Piotr Jarząbek razem ze mną. Dzieje się, prawda?
1: Dzieje się, tak. Działo się dużo w ćwierćfinałach, które już wszystkie za nami. Już trochę powiedzieliśmy o tych meczach, które były w końcówce poprzedniego tygodnia, ale były też mecze weekendowe. No i tutaj Anglicy pokonali Norwegię, Argentyna pokonała Szwajcarię. Ja bym się zatrzymał na chwilę przy tym meczu Anglików, bo tak sobie przypomniałem i o tym, jak rozmawialiśmy o meczu Anglii z Demokratyczną Republiką Konga. To była, jeżeli dobrze pamiętam, 1/16 finału. I wtedy tak się spodziewałeś, że ta Anglia może mieć problemy. Zresztą po tym meczu mówiłeś tak.
0: No i co, Piotruś? Miałem rację z tym Kongo, co? Że się postawią Anglii.
1: Tak połowicznie. Ja bym ci nie przyznał całkowitej racji, bo mówiłeś, że Kongo Anglików wyeliminuje, a tak się finalnie nie stało.
0: Ale było bardzo blisko.
1: Oczywiście. No i co, Bartuś? Chciałeś Anglików eliminować, a oni w półfinale są.
0: No tak, no ale gdzie? No nie. Znaczy, chodziło mi o to, że Anglia nieprzekonująco gra na tym mundialu i to jest prawda, bo to się w meczu z Norwegią potwierdziło. No przecież piłka zawiesiła się na kablu nad murawą, nad trybunami i przez to Bellingham poszedł z kontrą i zdobył bramkę. Przecież to widać ewidentnie w tych powtórkach. Sędzia w tej sytuacji powinien cofnąć tę akcję i powinien być jakiś rzut sędziowski.
1: Tak, rzut sędziowski dla Anglików według przepisów powinien być. To jest generalnie spora kontrowersja, biorąc pod uwagę jeszcze ten mecz Portugalii z Chorwacją, gdzie tam piłka wyczuła z kolei dotknięcie włosa Chorwata i przez to nie uznali bramki wyrównującej, a teraz piłka nie wyczuła, że dotknęła tej linki i przez to bramka dla Anglików
0: była. Ale jest VAR, przecież jest milion kamer na stadionie. To powinna być cofnięta akcja i anulowana bramka. Przecież to mogła być bramka na wagę grania dalej.
1: Tak, oczywiście.
0: Więc ja nie mówię, że Norwegowie grali dobrze, bo Erling Haaland był nieobecny totalnie w tym meczu z Anglikami, ale czy oni byli bez szans totalnie w meczu z Anglią? Ja tak nie uważam.
1: Też bym tak nie powiedział, no ale mimo wszystko, no synowie Albionu grają dalej, a ty się chciałeś z nimi już żegnać, już dawno temu.
0: A ty tak kibicujesz tej reprezentacji Anglii, tak? Rozumiem.
1: Może nie, ale tak po prostu chciałem przypomnieć tę
0: chciałeś
1: wypowiedź.
0: Mi dopiec. Dobrze, Anglicy mogą grać w półfinale, w porządku. Najważniejsze jest to, że grają też inne reprezentacje, na przykład takie, które dobrze grają na tym mistrzostwach. Spośród tych czterech drużyn to są dwie. Zgadnij, które.
1: No ja bym powiedział, że Francja i Hiszpania.
0: Tak jest. Francja i Hiszpania grają dobrze na tym mundialu, tak. Naprawdę dobrze i jakościowo i zasługują na to, żeby zdobyć Mistrzostwo Świata. Jak na razie przynajmniej.
1: Tak, ale jedna z tych drużyn w finale nie zagra, no bo te dwie drużyny się ze sobą zmierzą teraz w jednej i drugiej finału. No a z drugiej strony Argentyna i Anglia. No i pytanie właśnie, czy a propos zasługiwania na Mistrzostwo Świata, pytanie, czy w ogóle Argentyna zasługuje, żeby tutaj być w półfinale. Bardzo dużo jest takich głosów, że oni są dopchani do tego półfinału.
0: Bardziej niż Anglia na pewno. Bardziej niż Anglia, tak.
1: Że bardziej dopchani, czy bardziej zasługują?
0: Nie, bardziej zasługują.
1: Bardziej
0: niż Anglicy, tak.
1: Twoim zdaniem.
0: Oczywiście, to jest subiektywna opinia.
1: No tak.
0: Natomiast czy zobaczymy powtórkę Francja-Argentyna, to bardzo możliwe.
1: Bardzo możliwe. Ja też bym się nie zdziwił. Myślę, że Francja będzie delikatnym faworytem w meczu z Hiszpanią, a Argentyna z Anglią.
0: Mów, kiedy mecze. Kiedy możemy oglądać?
1: No we wtorek i w środę dopiero. Jeszcze dzisiaj odpoczywamy. Jutro mecz Francja i Hiszpania o 21:00. No i Anglia z Argentyną o tej samej porze w środę.
0: Dobrze. Francjo i Argentyno, co wy robicie? Mam nadzieję, że widzimy się w finale. Ale pewnie, znając życie, będzie zupełnie odwrotnie.

0: Material Lover. Tak nazywała się ta piosenka, której słuchaliśmy przez ostatnie prawie 3 minuty. Już za chwilę wiadomości o godzinie 9. To był taki segment piłkarski. On się pojawia podczas mundialu. W zasadzie ostatni tydzień. Do piątku jeszcze spotykamy się tutaj o 8.30 z Piotrem Jarząbkiem. Będziesz tęsknić?
1: Oczywiście.
0: Za studiem, Radia Super FM.
1: Znaczy, to nie tak, że w ogóle stąd wychodzę z tego studia, ale no już nie będzie to tak regularne.
0: Dobrze, ale to będziemy się tutaj... Będziemy się smucić w piątki na pożegnaniach. Na razie mamy poniedziałek, nowy tydzień, 13 dzień lipca. Wiadomości za chwilę. Piotr Jarząbek, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.
2: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM. Na program zaprasza sponsor Aqua Resort Międzyzdroje. Rodzinny resort z akwaparkiem na lato pełne atrakcji.
3: Reklama.
4: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
5: Technik masażysta, technik dentystyczny, a może technik farmaceutyczny. Zdobądź poszukiwany zawód medyczny z państwowymi uprawnieniami. Wybierz szkołę policjalną Kolegium Medycznego Medica. Medica. Szkoły z sercem, zawody z pasją. www.medica.edu.pl.
6: Już dziś w Lidlu. Kabanos klasyczny, drobiowo-wieprzowy XXL Peacock. Tylko 9,99 za opakowanie 500 gramów. A Pepsi tylko 7,69 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
7: Lidl, to się opłaca.
3: I po reklamie.
2: Jest 9:00. Wiadomości Super FM.
8: Nie wycofamy się z decyzji dotyczących kominów płacowych, mówi minister zdrowia. Na Wołyniu ruszają dziś kolejne ekshumacje zamordowanych Polaków. Pożar w Hiszpanii został opanowany.
3: Super FM. Wiadomości.
8: Dorota Wertycka. Z decyzji dotyczących tzw. kominów płacowych na pewno się nie wycofamy, zapowiada w dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej szefowa resortu zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda i broni proponowanej maksymalnej stawki dla lekarzy na poziomie 240 zł za godzinę. Na podpis prezydenta czeka natomiast ustawa umożliwiająca zbieranie danych o zarobkach lekarzy. Wawrzyniec Zakrzewski.
9: Wiceszefowa PSL-u Urszula Pasławska liczy, że uda się zrobić pierwszy krok, aby uszczelnić system finansowania ochrony zdrowia.
10: Kwestia transparentności wynagrodzeń lekarzy jest jednym z elementów uszczelnienia. Wydaje się, że nie powinno tutaj być większych uwag pana prezydenta. Jeżeli tak by było, no to wtedy powiedziałby nie obywatelom, którzy jednak dzisiaj oczekują takiej zmiany.
9: Po której muszą nastąpić kolejne, przyznaje wiceministra pracy Aleksandra Gajewska z Koalicji Obywatelskiej.
11: Propozycje, które na stole położyła pani minister, są taką podwaliną pod to, żeby te zmiany zacząć wprowadzać.
12: To jest czysta socjotechnika, która ma przekierować uwagę od afery, która jest aferą polityczną i wręcz partyjną, na lekarzy.
9: Mówi Jarosław Selin z PiS-u, który przekonuje, że problem zarobków części medyków nie jest głównym problemem, z którym boryka się system ochrony zdrowia w Polsce.
8: Dziś na Wołyniu rozpoczynają się ekshumacje w dawnych wsiach Ostrówki i Wola Ostrowiecka. W 1944 roku oddziały ONUPA zamordowały tam ponad 600 Polaków. Prace potrwają do 7 sierpnia. W Późnikach ekshumacje na razie zakończono, a badania genetyczne pozwoliły ofiarom odzyskać tożsamość, mówi Maciej Dancewicz z Fundacji Wolność i Demokracja.
13: Możemy te ofiary indywidualnie po prostu sklasyfikować, nazwać, ostatecznie też upamiętnić w sposób właściwy.
8: Jeszcze w tym roku Polska podejmie kolejne próby odnalezienia masowych grobów w ugłach. Armia USA zaatakowała dziesiątki celów w Iranie. Amerykańskie dowództwo centralne przekazało, że zniszczyło irańskie wojskowe systemy obrony powietrznej, przybrzeżne stacje radarowe, instalacje rakietowe i drony oraz małe łodzie. Armia USA po raz pierwszy wykorzystała myśliwce, okręty wojenne, a także jednorazowe drony uderzeniowe. W odwecie Teheran uderzył w bazy USA w Jordanii, Kuwejcie i Bahrajnie. Udało się ugasić jeden z najbardziej tragicznych pożarów lasów w historii Hiszpanii, w Andaluzji, w prowincji Almeria. Zginęło 13 osób, to głównie obywatele Belgii i Wielkiej Brytanii. Trwa poszukiwanie zaginionych, a szef władz Andaluzji Juan Manuel Moreno ogłosił, że sytuacja została opanowana.
14: Ten niszczycielski, niezwykle trudny pożar został już opanowany. Dotychczasowe dane pokazują, że spłonęło około 7 tysięcy hektarów, a obwód pożaru przekroczył 40 kilometrów. Mieszkańcy wracają do domów etapami.
8: Dziś do Almerii ma przyjechać premier Hiszpanii. Luksus i intymność, tego oczekują nowożeńcy od podróży poślubnej. Sky.pl zwraca uwagę, że dla młodych par coraz większe znaczenie ma atmosfera i chęć przeżycia czegoś wyjątkowego, na przykład wypoczynek w prywatnym bungalowie nad oceanem, mówi Katarzyna Houghton.
15: Widzimy, że tradycyjny model podróży poślubnej oparty na klasycznych resortach i powtarzalnych scenariuszach ustępuje miejsca bardziej spersonalizowanym, butikowym i często luksusowym formom wyjazdu.
8: Wśród propozycji dla nowożeńców są m.in. Madeira, Santorini i Karaiby.

0: Dzień dobry, lato.
1: Żeby się rozbudzić w poniedziałkowe przedpołudnie, w poniedziałkowy poranek, to może trzeba się poruszać na przykład, o, albo wygrać coś w porannej zabawie Radia Super FM. Taka możliwość będzie za chwilę. No a jeżeli mowa o ruszaniu się, no to jak mało kto rusza się, Beata Kozidrak udowodniła to na koncercie w Szczecinie, prawda? To był swego czasu viral w internecie. Beata Kozidrak, już teraz.

0: na program zaprasza sponsor. Aqua Resort Międzyzdroje. Rodzinny resort z akwaparkiem na lato pełne atrakcji.
1: Posłuchaj i odgadnij. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
2: Naprawdę atrakcyjne nagrody w tym tygodniu do zdobycia od poniedziałku do piątku w Super FM. Tak się bawimy, tak jest. Wy odgadujecie szczecińskie miejsca na wakacje, te na większe i mniejsze szaleństwa, a w zamian my mamy dla was bilety do Aqua Resort do Międzyzdrojów, do Aquaparku. Można sobie pojechać do Międzyzdrojów i cztery bilety, wejściówki takie do Aquaparku możecie zgarnąć na antenie radia Super FM. Ja myślę, że to jest bardzo dobra umowa pomiędzy nami. Prawda, że przez wakacje rozdajemy takie atrakcyjne nagrody. Co tydzień w zasadzie coś innego, prawda? Mówiłem dzisiaj, bo wskazówki pojawiają się codziennie po 7 i po 8. Do tego już chyba jesteście przyzwyczajeni. Mówiłem, że to miejsce, gdzie można pójść na randkę na przykład. Na takie małe tam rendezvous. Ale mówiłem też, że to miejsce na spacery, że to miejsce, gdzie można odpocząć, odetchnąć od zgiełku miasta. Z drugiej strony to miejsce, gdzie odbywają się potańcówki, harce różnego rodzaju, z muzyką na żywo. No i były oczywiście odpowiedzi. Telefonów było co niemiara. No ale tylko jedna osoba może wygrać w poniedziałek. 9-1-2-4-5-5. Halo, dzień dobry. Daj mi tę poprawną odpowiedź.
3: Dzień dobry, mówię Jola. Dobry. Chodzi oczywiście o nasz ogród różany. Różanka, która mieści się w rejonie obszaru Łękna. Pozdrawiam.
2: Jola z Dobrej zgarnia. Jola z Dobrej zgarnia bilety w poniedziałek. Jola z Dobrej wygrywa wejściówki do Aqua Resort do Międzyzdrojów. Jola z Dobrej. No i dobra.
1: Posłuchaj i odgadnij.
0: Na program zaprasza sponsor Aqua Resort Międzyzdroje. Rodzinny resort z akwaparkiem na lato pełne atrakcji.
2: Pięknie, Jolu, gratuluję. Gratuluję oczywiście wygranej. My oczywiście niebawem się skontaktujemy z tobą. 17 minut po godzinie 9.
4: Now this is not the time or the place for broken hearted. 'Cause this is the end of the rainbow. Where no one can be too sad.

0: więc już to wszystko jasne. Jola w poniedziałek wygrała 4 bilety do Aqua Resort w Międzyzdrojach, czyli będzie pływać, kąpać się i tak dalej razem z rodziną. A już za chwilę wiadomości w Radiu Super FM o 9.30, informacje sportowe, wakacje w mieście, letnia linia brzegowa, wszystko co musicie wiedzieć w wakacje w Radiu Super FM.
1: Czy jesteście gotowi na prawdę? W wieży Starego Kościoła pod Szczecinem odnaleziony zostaje manuskrypt ukryty w kapsule czasu. Ten dokument okazuje się zakazanym przez Kościół fragmentem legendarnej Księgi Grzechu. Czy odkrycie tajemniczego kodu skrywającego 7 grzechów głównych zmieni porządek świata? Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Wakacyjna powieść w Radiu Super FM do posłuchania od poniedziałku do piątku po 11. Wszystkie części znajdziecie w podcastach Super FM.
2: Reklama. Kurs na Twoje wakacje. Do 31 lipca kup bilet online i skorzystaj z 10% rabatu na rejsy dostępne w systemie rezerwacji internetowej. Rabat naliczany jest automatycznie. Nie czekaj. Zaplanuj swoją podróż już dziś. Polska Baltic Ferries. Kurs na Twoje wakacje. Sprawdź szczegóły na polska.com.
3: Nie wyjeżdżasz na wakacje, a tu żar leje się z nieba? A może deszcz za oknem? Wpadaj do nas! W Galaxy zawsze jest pogoda na relaks. Od 26 czerwca do 18 lipca zapraszamy do strefy chillout. Prawdziwa piaskowa plaża, palmy, leżaki, mini golf i wielkoformatowe gry dla małych i dużych. Nieważne ile masz lat, przyjdź, odpocznij i poczuj wakacyjny klimat. Galaxy. Poczuj, że nic nie musisz.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
6: Marzysz o minimalizmie? Poznaj okna Linear od Framex. Proste linie, nowoczesne ramy i idealne rozwiązanie do dużych przeszkleń. Trwałość, doskonała izolacja i styl, który odmieni Twoje wnętrza.
7: Framex. Dla tych, którzy cenią prostotę i elegancję. Wejdź na framex.pl i odkryj piękno minimalizmu.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
11: Przed mikrofonem Andrzej Kutys. Dwukierunkowy, częściowo niskopodłogowy Moderus dał radę dojechać na Gocław, więc od września tramwaje szczecińskie na trasie szóstki wprowadzą takie pojazdy, informuje miejska spółka. Na północy Szczecina większość przystanków zmusza pasażerów do wsiadania z poziomu ulicy, co jest trudne na przykład dla osób starszych. Jednak, jak w połowie czerwca jeszcze mówił radny szef tramwajów szczecińskich Krystian Wawrzyniak, tramwaje niskopodłogowe tamtędy nie przyjadą.
12: Na to drzanka, jeżeli chodzi o stan techniczny, no jest bardzo mocno zdegradowana. Wystająca kostka, płyty, inne elementy torowiska na pewno by uszkodziły.
11: Jednak Moderusy dadzą radę, bo jak informują urzędnicy, są znacznie mniej wymagające, jeżeli chodzi o stan torowiska w porównaniu z tramwajami w pełni niskopodłogowymi.
13: To są wiadomości w Radiu Super FM.
11: Szczecińska uczelnia spróbuje odtworzyć i tym samym uratować Krzywy Las, atrakcja, o której mówi się na świecie w Nowym Czarnowie pod Gryfinem, i pytanie, jak te drzewa się wygięły. Odpowiedź spróbują znaleźć naukowcy z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, który podpisał porozumienie o współpracy z Nadleśnictwem Gryfino. W ramach projektu planowane jest utworzenie Krzywego Lasu 2.0 na terenie oddalonym od pierwowzoru o kilkadziesiąt metrów. Jak będą wyginać drzewa, opowiadał profesor ZUT-u Marcin Kubus.
14: Ciekawe jest to, że leśnicy zebrali nasiona z tych drzew, więc można powiedzieć, że genetycznie ten las będzie taki sam, a my troszkę pomożemy tym drzewom się wykrzywić poprzez przycinanie, wyginanie specjalnych konstrukcjach.
11: Krzywy las, ten oryginalny, liczy obecnie 90 drzew, natomiast projekt jego otworzenia ma objąć prawie 2000 nasadzeń.
13: Więcej na stronie super.fm.
11: Trwa budowa składu kobiecej pogoni Szczecin, dwie nowe zawodniczki, także przedłużenie kontraktu z Filarem Obrony. Drużyna kobiecej pogoni Elektrowni Szczecin kontynuuje budowę składu. W drużynie zostaje Karolina Łaniewska, która w Dumie Pomorze gra od 2022 roku. Do Pogoni dołączą także dwie nowe zawodniczki. Pierwsza z nich to 18-letnia bramkarka Nika Radolowicz, reprezentantka Chorwacji. Była związana z zespołem Żenka Agram. Grała także w seniorskiej reprezentacji swojego kraju. Razem z nią do Pogoni dołącza także Czeszka Katarina Kotrzcowa, grająca w linii pomocy.
15: Super FM Sport.
16: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Świetny mecz i zwycięstwo obrońcy tytułu. Jannik Sinner drugi rok z rzędu wygrał wielkoszymowy Wimbledon. Włoski tenisista w finale pokonał Niemca Aleksandra Zwieriewa 6-7, 7-6, 6-3, 6-4. To już piąty wielkoszymowy tytuł w karierze Sinnera, który umocnił się na pozycji lidera rankingu. Zwieriew awansował na drugie miejsce. W rankingu kobiet wciąż prowadzi Arena Sabalenka. Spory spadek zanotowała Iga Świątek, jest teraz ósma. Wyprzedziły ją m.in. czeskie finalistki Wimbledonu Linda Noskowa i Karolina Muchowa. Maja Chwanińska jest 22. Były kontrowersje, były niespodzianki, a na koniec i tak zostali cztery najwięksi faworyci mundialu. Na Mistrzostwach Świata do rozegrania zostały już tylko półfinały, mecz o trzecie miejsce i wielki finał. W grze o tytuł zostały Francja, Hiszpania, Anglia i Argentyna. Wszyscy są mocni, ale najtrudniej ocenić potencjał obrońców tytułu, mówi Sebastian Habiniak z Eleven Sports.
17: Cały czas nie wiemy, jaka jest siła reprezentacji Argentyny na tym mundialu w zestawieniu z tymi rywalami absolutnie topowymi, bo jednak mam pełen szacunek do reprezentacji Szwajcarii, do tego jak ona wyglądała na tych Mistrzostwach Świata, ale jednak Argentyńczycy jeszcze z takim rywalem, jaki czeka ich w półfinale, czy też dalej w finale, bez względu na to, czy to będzie Francja, czy Hiszpania, jeszcze na tym mundialu się nie mierzyli.
16: Francja z Hiszpanią zagra jutro z Dallas, a Argentyna z Anglią w środę w Atlancie. Francuski Strasburg z trzecim trenerem w ciągu ostatnich miesięcy. Najpierw drużynę opuścił Liam Rossignol, bo przeniósł się do Chelsea. Nastąpił go Gary O'Neill, który właśnie przeszedł do Ipswich Town. Więc nowym szkoleniowcem m.in. dwóch polskich piłkarzy został Portugalczyk Hugo Oliveira, który prowadził dotychczas samodzielnie jedynie Famalicao w ojczystej lidze. Piłkarzem Strasburga od dwóch sezonów jest reprezentant Polski Maxi Ojedele, a od niedawna także bramkarz Miłosz Piekutowski. Po trzech z rzędu brązowych medalach tym razem polskich siatkarek zabraknie wśród najlepszych drużyn Ligi Narodów. W bezpośrednim meczu awans do turnieju finałowego Polki przegrały z Japonkami 2-3, choć wygrały dwie pierwsze partie. Tym samym zakończyły udział w rozgrywkach na 9. miejscu. W Makau w ćwierćfinałach USA zagrają z Chinami, Włochy z Holandią, Brazylia z Japonią i Turcja z Kanadą.
15: Na program Wakacji w Mieście zaprasza sponsor Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
18: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.
15: Wakacje w Mieście z radiem Super FM.
19: Naukowe eksperymenty albo szkoła przetrwania w terenie. Rozpoczęliśmy trzeci tydzień wakacji i sprawdzimy, co ciekawego przyniesie ten poniedziałek. Przy mikrofonie Zosia Lichota. Zapraszam. W Morskim Centrum Nauki wystartował właśnie drugi turnus letnich półkolonii dla najmłodszych. Przez najbliższe dni dzieciaki będą tam chłonąć wiedzę m.in. poprzez eksperymenty, zajęcia w modelarni czy warsztaty z programowania. Jeśli jednak Wasze pociechy ominęła ta runda, to spokojnie, bo przed nami jeszcze dwa kolejne turnusy wypełnione naukową zabawą. Wolne miejsca, bilety oraz szczegóły dotyczące tego wypoczynku znajdziecie bezpośrednio na stronie internetowej organizatora. Z kolei punktualnie o 10 w Pyrzycach rusza coś dla nieco starszych fanów przygody. Na terenie obok stawu Złotej Rybki rozpoczynają się bezpłatne warsztaty pod hasłem Plecak Przetrwania. Młodzież nauczy się tam podstaw survivalu, prawidłowego pakowania ekwipunku oraz weźmie udział w pikniku ekologicznym. Co najlepsze, każdy uczestnik otrzyma na własność profesjonalny plecak wraz z kompletnym wyposażeniem. Wstęp na to wydarzenie jest wolny, a jego szczegóły znajdziecie na facebookowym profilu Zachodniopomorskiej Federacji Organizacji Wiejskich. Wybierzcie najlepszą opcję dla swoich dzieciaków i ładujcie baterie na nowy tydzień, a kolejna garść wakacyjnych informacji na naszej antenie już o 12.30.
15: Wakacje w mieście z radiem Super FM. Na program Wakacje w Mieście zaprasza sponsor Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
18: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.
20: Na program zaprasza sponsor. Fabryka Wody. Miejsce dla ciała, umysłu i dobrej zabawy.
21: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla ciebie czynny całą dobę.
20: Letnia linia brzegowa w radiu Super FM. Super FM.
22: Może i są chmury, może tego słońca jeszcze nie widać, ale ono będzie nam towarzyszyć do końca dnia i pojawi się już po godzinie 10. Aktualnie 21, maksymalnie dzisiaj w Szczecinie do 26 i to dobra pogoda, by odwiedzić szczecińskie kąpieliska. Na nich biała flaga, a temperatura wody od 18 w Lubczynie przez 19 na Głębokim i w Trzebieży, 20 w Dąbiu, 21 w Zieleniewie, Jezioro Miedwie, a najcieplej w Steklnie, tam 23. Tyle samo w Stepnicy. Wiatr po południu może się wzmagać, ale nie wpłynie to znacząco na temperaturę odczuwalną. Nad Bałtykiem 20 w Międzyzdrojach i tam słonecznie. Tak samo w Świnoujściu, choć ciut cieplej, 22.
20: Letnia linia brzegowa w radiu Super FM. Super FM. Na program zaprasza sponsor. Fabryka Wody. Miejsce dla ciała, umysłu i dobrej zabawy.
21: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla ciebie czynny całą dobę.
20: Lato. Dzień dobry, lato.

0: Dawna to wiem.
1: Męskie granie orkiestra w radiu Super FM. Męskie granie orkiestra na 97,5. Dobry początek dnia, dobry początek tygodnia. Pogodowo, muzycznie, ale z wielu powodów, myślę. Myślę, że warto też słuchać radia Super FM również w tym tygodniu rano, bo rozdajemy bilety do aquaparku w Międzyzdrojach. Aqua Resort zaprasza do Międzyzdrojów słuchaczy radia Super FM, jeżeli będziecie brać udział w porannej zabawie po godzinie 7, po godzinie 8 od poniedziałku do piątku, to macie szansę na to, żeby dostać się bilety do Międzyzdrojów. 4 bilety codziennie są do zgarnięcia do aquaparku. No to myślę, że warto. Ja też chętnie bym takie bilety przytulił, ale nie mam takiej możliwości. No chyba, że wygracie i mnie zaprosicie na przykład i pojedziemy razem do Międzyzdrojów. No a też warto przypomnieć, że biorąc udział codziennie w porannej zabawie Radia Super FM, zwiększacie swoje szanse w wielkim finale 31 sierpnia. W wielkim finale wakacji do wygrania będzie podwójne zaproszenie na rejs promem do Szwecji od marki Unity Line.

0: Czy wy wiecie, co to jest za moment? Co to jest za chwila? Ostatnie minuty zostały do godziny 10 i to oznacza tylko jedno. Pora się pożegnać. Słyszymy się jutro od 6 do 10 w audycji Dzień Dobry Lato w Radiu Super FM. Bartek Czetowicz. Bardzo dziękuję wam. Do usłyszenia. Miłego, fantastycznego dnia.
1: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyki, kącika historycznego mistrzostw. Śledź Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek. Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto. Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
2: Reklama. Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
3: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
4: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 lipca, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. Tylko 9,99.
6: Lidl. To się opłaca.
7: I po reklamie.
8: Jest 10. Wiadomości Super FM.
9: Skomplikowana operacja po wypadku w raciborskim akwaparku. Zarzuty dla dwóch influencerów, których filmy oglądają dzieci. Nadchodzi ocieplenie, upały już nawiedzają Włochy.
7: Super FM. Wiadomości.
9: Dorota Werdecka. Po poważnym wypadku w akwaparku przeszedł skomplikowaną operację. 15-letni pacjent, który doznał urazu kręgosłupa w Raciborzu, jest już po operacji na oddziale chirurgii urazowo-ortopedycznej Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Lekarze przeprowadzili operację kilkanaście dni po wypadku, stosując mało inwazyjną metodę polegającą na wprowadzeniu implantów przez niewielkie nacięcia skóry bez konieczności rozległego otwierania tkanek. Do wypadku doszło na koniec czerwca w dniu otwarcia akwaparku w Raciborzu. Policja nie dostała innych zgłoszeń mogących wskazywać na nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem zjeżdżalni. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postawił zarzuty influencerom w związku z podejrzeniem stosowania agresywnych praktyk reklamowych wobec dzieci. Postępowania dotyczą twórców internetowych prowadzących kanały poświęcone grom komputerowym, m.in. Voyant Games oraz Palion Games. Twórcy kierują swoje treści głównie do dzieci w wieku wczesnoszkolnym, a oprócz działalności internetowej prowadzą sklepy z artykułami szkolnymi, odzieżą, kolorowankami, komiksami i napojami, których reklama była wplatana w emisję. Według UOKiK-u sposób promocji może naruszać przepisy chroniące najmłodszych konsumentów. Opady deszczu i burze, zwłaszcza na wschodzie i południu kraju, na razie nie odpuszczą, za to rosnąć będzie temperatura i niewykluczone, że koniec tygodnia przyniesie falę upałów. Pogoda będzie się stopniowo poprawiać, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
10: Taki większy przełom szykuje się od środy. No w zachodniej części kraju te temperatury będą się zbliżały do około 29, nawet 30 stopni, natomiast od środy zrobi się cieplej już w całym kraju, bo również tutaj w tym takim przyczółku tego chłodu na północnym wschodzie.
9: Miejscami ociepleniu będą towarzyszyć burze z gradem. A naprawdę ciepło zrobi się już w tym tygodniu we Włoszech. Termometry mają pokazać powyżej 40 stopni. Takie upały przyniesie antycyklon afrykański. Miastem, w którym fala gorąca będzie szczególnie dotkliwa, jest Rzym. Najwyższe temperatury prognozowane są na cały tydzień w centrum i na południu kraju, w tym także na Sycylii oraz na Sardynii. Na tej ostatniej termometry mają pokazać 42-43 stopnie. Jannik Sinner po raz drugi z rzędu i Linda Noskowa po raz pierwszy w karierze to triumfatorzy tegorocznego Wimbledonu, turniej, który stał na wysokim poziomie, ale nie był udany dla polskich tenisistów. Michał Waszkiewicz.
11: Finał Wimbledonu stał na bardzo wysokim poziomie. Lider rankingu z nowym wiceliderem stworzyli świetne widowisko, ale ostatecznie Jannik Sinner pokonał w czterech setach Aleksandra Zwieriewa. Poświęciłem naprawdę wiele godzin i cieszę się, że to się opłaciło. Sinner obronił wywalczony przed rokiem tytuł i sięgnął po piąte wielkoszymowe trofeum. Zwieriew gra grał świetnie, ale to nie wystarczyło. Wiadomo, że chciałbym wznieść w górę to trofeum. On był jednak ode mnie lepszy i wygrał zasłużenie. W finale kobiecego turnieju Linda Noskowa pokonała Karolinę Muchową. Czeszki awansowały na najwyższe w karierze odpowiednio 7. i 6. miejsce.
9: Obie wyprzedziły Igę Świątek, która spadła na 8. pozycję.

0: i teraz. To dzieje się w naszym mieście.
1: Tu i teraz, tym razem z tematem poważnym, na poniedziałek 13 lipca. Andrzej Kutys, dzień dobry, witam serdecznie i odwołuję się do strony Prokuratury Okręgowej w Szczecinie 26 czerwca. Zresztą prokuratura ten komunikat wydała dosłownie przed weekendem. Otóż 26 czerwca skierowano do Sądu Okręgowego w Szczecinie akt oskarżenia przeciwko Marcie K. oraz Mirosławie J. Mowa o tragedii sprzed 3 lat, czyli no można powiedzieć, że dokładnie 3 lata minęły od dramatu, jaki wydarzył się w jednej z pracowni Szczecińskiej Akademii Sztuki, dokładnie 25 czerwca 2023 roku. To były prace z historycznymi technikami graficznymi i doszło do wybuchu, doszło do zapalenia się odczynników preparatów. Mamy to wyszczególnione w akcie oskarżenia, za chwilkę do tego wrócę. W tym dramacie ucierpiała przede wszystkim najbardziej studentka Akademii Sztuki, studentka pierwszego roku, która po kilkumiesięcznej walce o życie niestety tę walkę przegrała i w grudniu 2023 roku zmarła. Natomiast, i tu już odwołuję się bezpośrednio do komunikatu prokuratury, zresztą wcześniej tę sprawę oczywiście tego wybuchu w pracowni przy ulicy Kolumba szczegółowo relacjonowały szczecińskie media. Tak więc 25 czerwca w budynku Akademii Sztuki pracownik dydaktyczny Katedry Grafiki Artystycznej Marta K., realizując ponadwymiarowe zajęcie dydaktyczne, tutaj oczywiście odwołuję się do tego pisma, tak zwany Aquatint w pracowni druku wklęsłego, działając nieumyślnie, sprowadziła bezpośrednie niebezpieczeństwo wystąpienia zdarzenia zagrażające życiu i zdrowiu wielu osób w postaci eksplozji materiałów łatwopalnych. Są także informacje dotyczące samego pomieszczenia. Oprócz braku sprawowania prawidłowego nadzoru nad wykonywanymi czynnościami, także nie było tam wentylacji do wytwarzanych oparów chemicznych, nie zapełniła studentce odzieży ochronnej. Poza tym w tej sali przechowywano ilość chemikaliów znacznie przekraczających bieżące potrzeby wynikające z wykonywanych czynności. Za to wszystko oskarżonej Marcie K. grozi do 10 lat pozbawienia wolności, informuje prokuratura okręgowa w Szczecinie. Mamy także w skierowanym do sądu akcie oskarżenia prokurator oskarżył Mirosławę J., rektor Akademii Sztuki w Szczecinie. Działając nieumyślnie jako funkcjonariusz publiczny, nie dopełniła szeregu obowiązków służbowych wynikających z przepisów ustawy. Chodzi oczywiście o bezpieczeństwo i higienę pracy. Są wymienione rozporządzenia. Oczywiście całość tego dokumentu, tego komunikatu prokuratury znajdziecie na stronie gov.pl prokuratury okręgowej w Szczecinie. Mirosławie J. za wymienione zarzuty podlega kara grzywny, ograniczenie wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Mamy też na końcu informację, że obie nie przyznały się do popełnienia zarzucanych im czynów. Nie były uprzednio karane sądownie. W toku śledztwa względem oskarżonych nie były stosowane żadne środki zapobiegawcze. Oczywiście tu mamy informację o akcie oskarżenia. Rozpocznie się proces, pewnie jeszcze do tego tematu smutnego będziemy wracać.
0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.

0: spakowaliśmy wszystko?
1: Została nam już tylko apteczka.
0: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
1: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
0: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
2: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
0: Tak, krople Lix można stosować już od 6. miesiąca życia.
2: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
3: Adamet, z pasji do rozwoju.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
6: O, krążę już 20 minut. No chyba nigdy nie znajdę tu miejsca.
7: Serio? Daj spokój. W centrum miasta to strata czasu.
6: No właśnie, widzę.
7: Zaparkuj w Galaxy. To najtańszy parking w centrum Szczecina. I wszędzie masz stamtąd blisko.
6: Serio? To czemu ja się tu męczę?
7: No właśnie, parkuj w Galaxy i masz problem z głowy. Nie marnuj czasu na szukanie parkingu w centrum Szczecina. W Galaxy parkowanie wychodzi najtaniej. Zapraszamy.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
8: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 8 do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluje cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
11: I po reklamie. Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
12: Super FM zaprasza.
13: Zaglądamy w kalendarz na najbliższe dni i sprawdzamy, gdzie po prostu trzeba być. Barbara Gądek, zapraszam na kulturalny rozkład jazdy w Radiu Super FM. Nowa odsłona spektakularnego widowiska muzycznego ABBA i inni symfonicznie 2. To koncert, który łączy ponadczasowe hity z rozmachem wielkiej produkcji. W amfiteatrze 17 lipca na scenie pojawi się blisko 50 artystów. Będzie orkiestra symfoniczna oraz balet i będą nie tylko przeboje ABBY, ale także utwory np. Bonnie M., Bee Gees czy Modern Talking. Villa Lenza zaprasza na spotkanie z Leonią Chmielnik, laureatką ubiegłorocznej Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin za całokształt twórczości. 17 lipca artystka osobiście oprowadzi zwiedzających po wystawie na podobieństwo wyobraźni i myśli, opowiadając o swoich inspiracjach i procesie twórczym. To okazja, by poznać autorkę takich realizacji jak Pomnik Bogusława X czy Annę Jelonki albo Gryfa Pomorskiego. Wstęp na to wydarzenie jest bezpłatny. Światowa gwiazda jazzu przyjeżdża do Szczecina w ramach festiwalu Szczecin Jazz. 18 lipca w Teatrze Letnim wystąpi Candy Dolfe, jedna z najbardziej rozpoznawalnych saksofonistek świata. Artystka nazywana królową saksofonu zagra w Polsce tylko jeden koncert i będzie to właśnie występ szczeciński. Organizatorzy zapowiadają wieczór pełen jazzowej energii i wirtuozerskich popisów saksofonowych. Z kolei pod koniec miesiąca Szczeciński Teatr Letni powita absolutną legendę polskiej sceny muzycznej – Czerwone Gitary. Zespół, którego kultowe piosenki od dekad łączą kolejne pokolenia Polaków. Muzycy świętują swoje 60-lecie. W amfiteatrze usłyszycie na żywo największe ponadczasowe przeboje, które na stałe zapisały się w historii polskiej muzyki rozrywkowej. To były kulturalne zapowiedzi na najbliższe dni. Szczegóły dotyczące wydarzeń oraz biletów można znaleźć na stronach organizatorów. Do usłyszenia w kolejnym serwisie kulturalnym.
11: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
8: Super FM.

0: Program sponsoruje Sient Forest Resort Międzyzdroje. Sient Forest Resort, gdzie szum morza miesza się z szeptem lasu. Forest Resort. Wykorzystaj każdą chwilę.
1: Cudze chwalicie, swego nie znacie.
2: Byliśmy tutaj rok temu, kiedy otwierał się Sient Forest Resort w Międzyzdrojach. Jesteśmy i dzisiaj w ramach programu Cudze chwalicie, swego nie znacie, kiedy sezon wakacyjny w pełni, kiedy nad naszymi głowami, no, letnie słońce, a wokół nas Woliński Park Narodowy. Jest ze mną pan Paweł Plura, dyrektor generalny Sient Forest Resort w Międzyzdrojach. Dzień dobry, witam gorąco.
3: Dzień dobry, witam pana i witam wszystkich słuchaczy i potwierdzam, słoneczka mamy mnóstwo.
2: No i to właśnie na początek zapytam, panie Pawle, jak narodził się w ogóle pomysł na stworzenie tego wyjątkowego miejsca, bo wokół nas Woliński Park Narodowy, pełno zieleni, Bałtyk 2 kilometry od hotelu.
3: Mogę śmiało przyznać, że to jest nasza przewaga marketingowa, nasza przewaga rynkowa. To jest ten punkt, który naprawdę przyciąga wszystkich słuchaczy i gości generalnie. Sient Forest powstał z myślą o stworzeniu takiego miejsca, które pozwala naprawdę odpocząć. Z dala od tego miejskiego zgiełku, a jednocześnie kilka minut spacerem bądź naszym meleksem dowiedziemy Państwa do plaży. Chcieliśmy połączyć taki nowoczesny standard z tym, co na polskim wybrzeżu jest najcenniejsze, czyli morzem, lasem, naturą. Definicja odpoczynku u nas to jest poranna kawka na tarasie przy śpiewających dookoła ptaszkach, później aktywności w ciągu dnia, czy to plaża, czy spacery, czy rowery, a później na koniec dnia zapraszamy z powrotem do nas, gdzie mamy tą enklawę taką spokoju i goście naprawdę mogą wypocząć po intensywnym dniu.
2: No właśnie, jak tutaj patrzyłem na ten hotel z zewnątrz, jak się tu wchodzi do recepcji, to wszystkie te okna z tej strony jakby parkingu są skierowane w stronę lasu, czyli ten szum wiatru to jest szum nie tyle morza, co szum wiatru tych drzew, które są w Woliskim Parku Narodowym. Co najlepiej oddaje taki charakter hotelu?
3: Tak jak pan wspomniał, jest blisko do Bałtyku, czuć tą aurę morską, ale z drugiej strony mamy otulinę Wolińskiego Parku Narodowego i to właśnie połączenie tych dwóch światów tworzy wyjątkowy klimat tego resortu. Ta nazwa sama w sobie pokazuje, że tutaj jednocześnie można skorzystać z uroków morza, jak i odpocząć w otoczeniu natury.
2: No bo jest kompletna cisza i ta natura jest tak naprawdę wchodzi do pokoju, można by było powiedzieć nawet.
3: Tak, czasami jest aż przerażająca, ale w dobrym tego słowa znaczeniu. Po prostu w połączeniu również z kiepskim zasięgiem telefonicznym, no jednak to sprawia, że po chwili goście naprawdę doceniają to, że nie ma obcych bodźców z zewnątrz i naprawdę potrafią wypocząć.
2: Mimo tego, że jesteśmy w Międzyzdrojach, czyli w miejscu, gdzie jest tak naprawdę gwar, pełno turystów, jest głośno, także na plaży, kiedy dużo wydarzeń dzieje się w sezonie letnim, tak tutaj możemy faktycznie przyjechać, w ciszy odpocząć i zrelaksować się. To, co jest ważne, to hotel jest także przyjazny dla czworonogów.
3: Tak, to jest niezwykle ważne. Jesteśmy tak zwani pet friendly. Mamy opcję dla gości, którzy przyjeżdżają ze swoimi czworonogami. Nie muszą ich zostawiać w domu, nie muszą wybierać między odpoczynkiem a odpowiedzialnością. Tak jak powiedziałem, można od razu na spacerek wyjść do lasu, można, obok jest też park dla zwierząt specjalnie dedykowany. Na Milusińskich czeka w pokoju zawsze miska, mata chłodząca i smakołek na przywitanie.
2: No to Sient Forest Resort jest w Międzyzdrojach przygotowany na każdą ewentualność, także na gorące upały. A już 18 lipca będziemy tutaj w hotelu Sient Forest Resort, bo będą pierwsze urodziny tego wyjątkowego miejsca.
3: Tak, i oczywiście już teraz serdecznie zapraszamy. 18 lipca obchodzimy pierwsze urodziny Sient Forest Resort. Jest to dla nas bardzo ważny moment, bo ponieważ ten rok był bardzo intensywny, pełen nowych doświadczeń, tysiąca zadowolonych gości i wielu pięknych historii. Chcemy ten dzień świętować wspólnie z naszymi gośćmi, dlatego przygotowaliśmy specjalne atrakcje, niespodzianki i urodzinową atmosferę. Serdecznie zapraszamy wszystkich do Międzyzdrojów właśnie w ten weekend 17-19. Przewidziana główna nagroda dla wszystkich odwiedzających nas ten weekend to jest pobyt, voucher na pobyt w okresie jesienno-zimowym, także serdecznie zapraszamy. Będzie dużo się działo.
2: Będzie dużo się działo, tam także będzie nasze mobilne studio Super FM. A o tym, jakie atrakcje przygotował Sea&Forest Resort właśnie na to wyjątkowe wydarzenie, o tym opowiemy już jutro w programie Cudze Chwalicie Swego Nie Znacie. A dzisiaj był ze mną Paweł Plura, dyrektor generalny Sea&Forest Resort w Międzyzdrojach. Panie Pawle, dziękuję pięknie.
3: Dziękuję ślicznie i do zobaczenia w Sea&Forest.
1: Cudze Chwalicie Swego Nie Znacie.
0: Program sponsoruje Sea&Forest Resort Międzyzdroje. Sea&Forest Resort, gdzie szum morza miesza się z szeptem lasu. Forest Resort. Wykorzystaj każdą chwilę.

0: serce. Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyk i kącika historycznego mistrzostw. Śledź Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
1: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
2: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
3: Reklama.
2: Szwecja jest teraz jeszcze bliżej. Polska Baltic Ferries. Wspólna marka Unity Line, Pol Ferries i Eurafrika otwiera nową trasę promową z Gdańska do Karlshamn. Wygodnie, komfortowo i bliżej skandynawskich przygód. Bilety już od 230 zł w dwie strony. Polska Baltic Ferries. Łączymy Polskę ze Skandynawią. Sprawdź szczegóły na polska.com.
4: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
5: Można poinformować po prostu.
6: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
7: No w sumie.
8: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
11: I po reklamie.
12: Jest 11. Wiadomości Super FM.
13: Ceny ropy idą w górę po niespokojnej nocy na Bliskim Wschodzie. Zakupy na urlopie to coraz częściej forma wakacyjnej rozrywki. Puma poszukiwana w lasach na Pomorzu Zachodnim odłowiona.
11: Super FM. Wiadomości.
13: Dorota Wartecka. Tylko 6 statków, najmniej od 5 tygodni, przepłynęło wczoraj przez cieśninę Ormus, kluczowy szlak dla transportu ropy i skroplonego gazu. Znaczne ograniczenie liczby jednostek przepływających przez cieśninę to skutek ostatniej eskalacji konfliktu między USA a Iranem. Tomasz Rochowski.
14: Irańczycy twierdzą, że zamknęli cieśninę Ormus. Amerykanie upierają się, że przeprawa jest otwarta. Na sytuację z niepokojem reagują rynki po kolejnej wymianie ciosów między Stanami i Iranem. Ceny ropy poszły do góry o ponad 4%. Swobodny przepływ cieśniną zakładało wstępne porozumienie zawarte prawie miesiąc temu, ale jego przyszłość w związku z eskalacją stoi pod znakiem zapytania. Donald Trump przekazał, że ostatnie ataki Iranu oznaczają koniec porozumienia. Nie wykluczył jednak dalszych rozmów.
13: Specjalistyczna jednostka Straży Pożarnej z dwoma psami tropiącymi skończyła przeszukiwać zawaloną oficynę na terenie liceum imienia Słowackiego w Częstochowie. Nikogo tam nie znaleziono. Zgłoszenie o runięciu oficyny Straż Pożarna dostała wczoraj wieczorem. Budynek był wyłączony z użytkowania i ogrodzony metalowym płotem. Urząd Miasta od kilku lat planuje tu nową inwestycję. Średnio ponad 1000 zł zamierzają przeznaczyć Polacy na zakupy podczas wakacyjnego wyjazdu. Z przygotowanego w tej sprawie raportu wynika, że wakacyjny wyjazd planuje 66% Polaków. I niemal połowa respondentów deklaruje, że nie zmieni tegorocznego budżetu wakacyjnego. Zakupy stają się coraz częściej elementem samego doświadczenia urlopowego. Aż 73% badanych deklaruje, że podczas wakacji odwiedza sklepy nie tylko z potrzeby, ale również jako formę spędzania czasu. Połowa badanych kupuje najczęściej pamiątki, 40% regionalną żywność. Poszukiwana od czwartku puma, którą widziano co najmniej kilkukrotnie w lasach w gminie Polanów na Pomorzu Zachodnim, została złapana i przewieziona do tymczasowego bezpiecznego miejsca. Jeszcze dziś po południu gmina ma podać więcej szczegółów w tej sprawie. Lokalne władze nawiązały współpracę ze specjalistyczną firmą ze Szczecina, zajmującą się odławianiem dzikich zwierząt. W akcję zaangażowały się także Lasy Państwowe. Były kontrowersje, były niespodzianki, a na koniec i tak zostali czterej najwięksi faworyci mundialu. Na Mistrzostwach Świata do rozegrania są już tylko półfinały, mecz o trzecie miejsce i wielki finał. W grze o tytuł zostały Francja, Hiszpania, Anglia i Argentyna. Michał Waszkiewicz.
15: To pierwszy taki mundial, od kiedy wprowadzono ranking FIFA. W półfinale Mistrzostw Świata zagrają cztery najlepsze drużyny tego zestawienia. Francja zmierzy się z Hiszpanią, a Anglia z Argentyną. To również oznacza, że nowego Mistrza Świata nie będzie, bo każda z tych drużyn już sięgała po tytuł. Argentyna wygrywała mundial trzykrotnie, Francja dwa razy, Hiszpania była mistrzem 16 lat temu, a Anglia w 66 roku. To będzie także pojedynek wielkich gwiazd, bo Kylian Mbappé walczy z Leo Messim o tytuł króla strzelców. Mają po 8 goli. O 2 mniej Anglicy Harry Kane i Jude Bellingham.
13: Francja z Hiszpanią zagra jutro w Dallas, a Argentyna z Anglią w środę w Atlancie.

0: and I'll write your name.
1: Wakacje w mieście
2: tylko z radiem Super FM.
3: Chcesz popływać? Pojechać gdzieś rowerem? A co powiesz na piknik w urokliwym zakątku?
4: Codziennie po 9, 12 i 15 polecamy najlepsze sposoby na spędzenie wakacji w mieście. Najpiękniejsze miejsca, ciekawe wydarzenia, kąpieliska i bazy piknikowe. O tym wszystkim dowiesz się w Super FM. Codziennie po 9, 12 i 15. Wakacje w mieście. Tylko z radiem Super FM.
5: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
6: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.
7: Reklama.
8: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
9: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
8: Takie cuda tam sprzedają?
9: No pewnie. I to nie za miliony.
10: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
11: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
12: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
13: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.
14: Ach, ta drżąca powieka.
15: I ten nocny skurcze łydek.
14: Biorę magnez i nie czuję efektu.
16: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem.
17: Adamet. Z pasji do rozwoju.
18: Kariera w branży medycznej? Zostań dyplomowaną asystentką lub higienistką stomatologiczną. Wybierz szkołę policjalną Kolegium Medycznego Medica i zdobądź zawód medyczny już w jeden rok. Medica. Szkoły z sercem. Zawody z pasją. www.medica.edu.pl.
19: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
20: I po reklamie.
21: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
22: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Centrale to nowe sezonowe menu, rzemieślnicze produkty i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale. Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje.
23: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w radiu Super FM.
24: Dzisiaj od meczów na Mundialu odpoczywamy. Pierwsze półfinały już od jutra. Pora więc na nie spojrzeć pod nieco bardziej historycznym względem. Po raz pierwszy mamy bowiem taką sytuację, gdzie grono czterech najlepszych drużyn na świecie stanowią cztery najwyżej notowane zespoły w rankingu FIFA. Tam na pierwszym miejscu trzyma się Argentyna, za jej plecami kolejno Hiszpania, Francja oraz Anglia. Kolejną ciekawostką jest fakt, że wszyscy czterej półfinaliści zdobyli już w przeszłości złoto. Dotychczas taka elitarna czwórka, składająca się wyłącznie z byłych mistrzów, spotkała się jedynie w latach 1970 i 1990. Jeżeli chodzi jednak o aktualności, to cały czas trwa w najlepszy wyścig o koronę króla strzelców. Tutaj na czele, mając po 8 bramek na koncie, Kylian Mbappé i Leo Messi. Za ich plecami Erling Haaland, on już wiemy, że swojego dorobku nie poprawi. Mogą to zrobić Jude Bellingham i Harry Kane. Anglicy na Mundialu trafiali po 6 razy. W wyścigu o złotego buta, choć z niewielkimi szansami, są jeszcze Ousmane Dembele i Mikel Oyarzabal. Najwięcej asyst natomiast, aż 5, zanotował w tym turnieju Michael Olise. Jego pozycja raczej nie jest już zagrożona, bo z zawodników, którzy zostali w grze, to najwięcej asyst oprócz Olise mają Mbappé, Anthony Gordon i Bukayo Saka. Oni na swoich kontach mają po 3 ostatnie podania.
23: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w radiu Super FM.
21: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
22: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Centrale to nowe sezonowe menu, rzemieślnicze produkty i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale. Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje.
0: Na program zaprasza sponsor. Fabryka Wody. Miejsce dla ciała, umysłu i dobrej zabawy.
1: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla ciebie czynny całą dobę.
0: Letnia linia brzegowa w radiu Super FM. Super FM.
2: To są dobre i sprzyjające warunki do letnich kąpieli w wodzie. Dzisiaj w Szczecinie do 26 stopni, a temperatura wody od 18 w Lubczynie do 23 w Steklnie i na kąpielisku Dziewoklicz. W Dąbiu 20, w Zieleniewie 21, a nad morzem temperatura powietrza w Międzyzdrojach 20, Świnoujście 22. Bałtyk chłodny w zależności od miejsca od 18 do 19 stopni. W tym tygodniu czeka nas dużo słońca i to cieszy na wszystkich kąpieliskach wokół Szczecina. Białe flagi, to samo jest póki co nad morzem, mówię póki co, bo ten wiatr w ciągu dnia może się wzmagać. Nic, tylko korzystać z aury na dworze. No i to wam dzisiaj zdecydowanie polecam.
0: Letnia linia brzegowa w radiu Super FM. Super FM. Na program zaprasza sponsor. Fabryka Wody. Miejsce dla ciała, umysłu i dobrej zabawy.
1: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla ciebie czynny całą dobę.
0: Super FM.

0: sensacyjna powieść w Radiu Super FM. Wydawnictwo Filia przedstawia Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Czyta Mariusz Bonaszewski.
1: Podniósł zafoliowany dokument i zbliżył do światła. Przebiegł wzrokiem po tekście. Liber Primus Superbia Ecclesiae. Spisana roku pańskiego 1860. 1. Pierwszy spośród siedmiu grzechów Kościoła to pycha, matka wszelkiego zła. Z niej rodzi się potrzeba panowania, z niej wyrasta żądza czci, z niej powstaje fałszywy dogmat, który postawi człowieka na miejscu Boga. 2. Oto nadchodzi czas, gdy jeden człowiek założy potrójną koronę i ogłosi, że jego słowo nie zna błędu. Powie: głos mój jest głosem Boga, i uwierzy, że tak jest naprawdę. Zasiądzie na tronie Piotra, lecz nie będzie sługą, a sędzią, królem i bożkiem. I lud mu uwierzy, bo pycha lubi być karmiona strachem. 3. Zanim jednak wzniesie się w dogmat, Kościół w tajemnicy już go karmi. Gromadzi wokół siebie świętych, których sam wynosi, i relikwie, które sam uznaje. Oto chrzest martwych kości, kult popiołu, pokłon przed rzeczami, które są martwe. Czym innym jest czcić kości, jeśli nie bałwochwalstwem uczynionym ze wspomnień? 4. Wróci czas, gdy odpust stanie się walutą, a pielgrzymka obowiązkiem. W zamian za srebro otrzymają rozgrzeszenie, w zamian za hołd list uwolnienia. Ale nie z grzechu, lecz z odpowiedzialności. I nazwą to łaską. 5. Wśród murów Rzymu zapanuje cisza, w której nie będzie już miejsca na pytanie. Sumienie zostanie podporządkowane urzędowi. Duch Święty zastąpiony zostanie formułą. A nad wszystkim unosić się będzie zapach kadzidła, który nie ukryje smrodu zgniłej władzy. 6. A oto widzenie, jakie objawiło się temu, który pisze. Lew spojrzał na mnie okiem ognia. Zwierz o złotym języku śpi w cieniu siedmiu wież. Na jego czole wypisane 7. Pod jego łapą zegar, który nie wskazuje godziny. Nad nim gwiazdy, ale nie z nieba, lecz z pierścieni palców. A na jego ogonie napisano: Ecclesia Eius Ruet. Scriptum in caelo est. 7. Prorok nie jest mile widziany w świątyni, bo przypomina o prawdzie. Mówią: kto ty jesteś, by sądzić Kościół? Lecz odpowiadam: nie ja sądzę, ja tylko odczytuję wyrok. 8. Kościół mówi: celibat to czystość, a ja mówię: celibat to klątwa narzucona przeciw naturze. Kościół mówi: tylko papież ma klucze, a ja mówię: klucze nie otwierają, lecz więżą. 9. Będą mówić: to herezja. A kto pierwszy zdradził Chrystusa? Czyż nie ci, którzy nosili Jego imię, a sprzedali Jego słowo za wpływ i tron? 10. Dlatego mówię: przyjdzie dzień, gdy Kościół ogłosi się nieomylnym. Przyjdzie dzień, gdy ogłosi, że kto jemu nie wierzy, ten Bogu bluźni. I to będzie dzień pierwszego ognia. 11. Kto ma uszy, niech słucha. Kto ma oczy, niech widzi. Bo grzech pychy poprzedza upadek. A gdzie nie ma pokory, tam nie ma zbawienia. Nikita przełknął ślinę i drżącymi dłońmi odłożył manuskrypt na stolik. Poprawił opadającą na czoło marchewkową grzywkę, uniósł głowę i spojrzał w kierunku podświetlonej wnęki. Nic się nie zmieniło. Skrawek dokumentu wydartymi krawędziami i wypaloną pośrodku dziurą wciąż tkwił w szarej, aluminiowej ramie. Tylko pieczęć Polskiej Komisji Ewakuacyjnej zdawała się pulsować coraz żywszym ogniem. opuścił wzrok na manuskrypt. Jeżeli to jest to, o czym myśli, gdzieś w otchłani starych wież kościelnych, cuchnących wilgocią katakumb, pod pamiętającymi setki lat posadzkami lub w kryptach zapomnianych świątyń, powinno gnić jeszcze 6 takich manuskryptów. Jeżeli to jest to, o czym myśli, to za chwilę rozpęta się piekło.
0: Wakacyjna powieść w Radiu Super FM. Wydawnictwo Filia przedstawia Przemysław Kowalewski. Księga.

0: Reklama.
1: Ziemianie, poznajcie super okno od Framex. Twarde jak skała, dzięki powierzchni Gealan Acryl Color. Odporne na zadrapania i zawsze chłodne, nawet w pełnym słońcu. Czyszczenie, szmatka i woda wystarczą, by lśniło jak nowe.
2: Odwiedź Framex.pl i dołącz do drużyny super bohaterów. Framex. Każde okno niezrównane w swojej klasie.
3: Już dziś w Lidlu. Kabanos klasyczny, drobiowo-wieprzowy XXL Peacock. Tylko 9,99 za opakowanie 500 gramów. A Pepsi tylko 7,69 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
4: Lidl, to się opłaca.
0: I po reklamie.
5: Jest 12:00. Wiadomości Super FM.
6: Ksenofobiczny atak na ukraińskie nastolatki w Bielsku-Białej, pożyczka dla szpitala w Mogilnie po niekorzystnej umowie z lekarzami, puma, która zwiedzała lasy na Pomorzu Zachodnim, już odłowiona.
0: Super FM. Wiadomości.
6: Miriam Lipińska. Policja zatrzymała sprawcę ataku na ukraińskie dziewczynki w miejskim autobusie w Bielsku-Białej. Teraz funkcjonariusze wyjaśniają okoliczności całego zajścia. Wcześniej w sieci pojawiło się nagranie, na którym słychać wulgaryzmy i groźby rzucone pod adresem ukraińskich nastolatek.
7: Gdzie mieszkasz? Na Ukrainie.
8: Nie, to znaczy, nie pyskuj.
7: Czy możesz
8: mnie
7: dotykać?
6: Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej potwierdza, że agresywnym pasażerem był jeden z kierowców spółki. Obecnie jest na zwolnieniu lekarskim. Firma zapowiedziała, że wyciągnie wobec niego służbowe konsekwencje. Zarząd powiatu mogileńskiego udzielił 500 000 złotych pożyczki swojemu szpitalowi powiatowemu, który nie ma pieniędzy na wynagrodzenia dla pracowników. Taką decyzję podjęli dziś radni powiatu. Szpital w Mogilnie nie ma pieniędzy po tym, jak zawarł skrajnie niekorzystną umowę z zewnętrzną spółką neurochirurgów. Lekarze wystawiali dzienne faktury na 300 tysięcy złotych, mimo wykrytych przez NFZ oszustw. Prywatna spółka podała szpital do sądu, żądając zapłaty zaległych faktur i wygrała. A komornik zablokował konto placówki, przez co szpital nie ma teraz pieniędzy na wynagrodzenia, tłumaczy skarbnik powiatu mogileńskiego, Karina Kostyra.
9: To jest pożyczka krótkoterminowa, która ma być też spłacona w tym roku. Powiat też ma swoje zadania, które są zaplanowane, więc to jest jakby chwilowe wsparcie w takich nagłej sytuacji.
6: Szpital w Mogilnie wydaje na wynagrodzenia pracowników 90% swojego budżetu. 1 lipca czasowo zamknął oddział ginekologiczno-położniczy. Puma, która od kilku dni przemierzała lasy w zachodniopomorskiej gminie Polanów, złapana. Trafiła do tymczasowego bezpiecznego miejsca, a docelowo zapewne do jednego z ogrodów zoologicznych. Poszukiwania pumy trwały od czwartku. W Polanowie powołano specjalny sztab kryzysowy. Były apele do mieszkańców i turystów, by nie wchodzili do lasów. Na pumę 7 lipca natknął się w lasach w okolicy Karsinki i Tekowa myśliwy. Nagrał ją dwukrotnie z bardzo bliskiej odległości. Zwierzę nie było agresywne. I na koniec jeszcze sport. Miała być walka o obronę tytułu. Skończyło się na przykrej porażce w trzeciej rundzie. Iga Świątek po nieudanym Wimbledonie mocno osunęła się w rankingu WTA. Od dziś jest dopiero 8. rakietą świata. Michał Waszkiewicz.
10: To było nieuniknione. Iga Świątek jako triumfatorka ubiegłorocznego Wimbledonu broniła aż 2000 punktów. Tymczasem odpadła po trzecim meczu, więc straciła niemal 1800. To oznacza spadek na 8. miejsce. Ostatnio tak nisko była 13 miesięcy temu, a wcześniej 4 lata temu. O tym, jak przeciętny jest to sezon w wykonaniu naszej gwiazdy, najlepiej świadczy fakt, że w rankingu Race, uwzględniającym wyniki od stycznia, Świątek jest 12, czyli nie kwalifikuje się na ten moment do turnieju WTA Finals dla najlepszych tenisistek. Zagra w nim Linda Noskowa. Czeszka wygrała Wimbledon po dramatycznym finale, w którym prawie wypuściła z rąk zwycięstwo. Schodząc na przerwę, zobaczyłam oba trofea i pomyślałam sobie: o nie, nie biorę tego małego, to duże będzie dla mnie. W przeciwnym razie byłoby to największe rozczarowanie mojego życia. Noskowa jest w rankingu 7.
6: Tuż przed Igą Świątek.

0: program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.
1: Szczecin bez tajemnic. Zaprasza Małgorzata Duda.
2: Przynajmniej raz w życiu każdy szczecinianin i każda szczecinianka odwiedza ten gmach. A większość z nas bywa tu wiele razy. Bo to tutaj odbieramy dowody osobiste i akty urodzenia. I tutaj rejestrujemy samochody. I biegnąc załatwiać urzędowe sprawy, często nie zwracamy uwagi na piękno i na historię tego miejsca. Gmach Urzędu Miasta został zaprojektowany na wzór barokowej rezydencji między dziedzińcem a ogrodem. Dziedzińcem w tym przypadku jest Plac Armii Krajowej, a ogrodem Jasne Błonie. Główne skrzydło urzędu oddziela część śródmiejską Szczecina od Jasnych Błoni. To w tym głównym skrzydle między innymi mieści się gabinet prezydenta miasta. Ciekawe elementy dekoracyjne umieszczono na głównej fasadzie budynku, tam gdzie znajdują się okna właśnie od gabinetu prezydenta Szczecina. Co na tej fasadzie znajdziemy? Na przykład tryby maszyn, które symbolizują przemysł. Narzędzia budowlane, takie jak kątownik, pion, piła i obcęgi, to z kolei symbole budownictwa. Ptaki i owoce symbolizują rolnictwo, a panoplia, bębny i sztandary to z kolei symbole służby wojskowej. Na szczycie budynku dojrzycie gryfa, na tarczy otoczonej panopliami, który podtrzymywany jest przez tak zwanych trzymaczy. To dawny herb prowincji pomorskiej. Dlaczego? Zaraz powiem. Plac Armii Krajowej dodatkowo z obu stron otaczają skrzydła boczne. W lewym skrzydle mieściła się kiedyś tymczasowa siedziba Filharmonii, a dziś jest tam sala ślubów. W prawym skrzydle z kolei mieści się biuro obsługi interesantów. W głównym skrzydle też umieszczono dwa przejazdy bramne, przez które można przejść albo przejechać na Jasne Błonie. Nad nimi umieszczono herby miast. Od strony centrum Szczecina po lewej stronie mamy herb Szczecina, a po prawej przedwojenny herb Koszalina. Z kolei od strony Jasnych Błoni mamy od lewej, patrząc, herby Greifswaldu i Stralsundu. Budynek powstał 100 lat temu jako siedziba władz prowincji pomorskiej i stąd obecność na fasadzie herbów miast, które leżały na jej terenie, a u góry na szczycie budynku tego gryfa, który jest herbem prowincji. No i kolor też jest istotny. Po renowacji kilka lat temu gmachowi przywrócono oryginalną zieloną barwę. Z powodu tego koloru ścian przed wojną nazywano budynek szpinakowym pałacem. A i dzisiaj czasami też używa się tej nazwy.
1: Szczecin bez tajemnic.
0: Na program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Na program zaprasza sponsor Aqua Resort Międzyzdroje. Rodzinny resort z akwaparkiem na lato pełne atrakcji.
2: Reklama.
3: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Kurs na Twoje wakacje! Do 31 lipca kup bilet online i skorzystaj z 10% rabatu na rejsy dostępne w systemie rezerwacji internetowej. Rabat naliczany jest automatycznie. Nie czekaj. Zaplanuj swoją podróż już dziś. Polska Baltic Ferries. Kurs na Twoje wakacje. Sprawdź szczegóły na polska.com.
7: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
8: I po reklamie.
9: Na program Wakacje w Mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
10: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.
11: Wakacje w Mieście z Radiem Super FM.
12: Egzotyczna plaża w środku miasta albo wesołe miasteczko pod chmurką. Sprawdzamy, gdzie w Szczecinie można dziś złapać dobrą energię i aktywnie spędzić czas. Przy mikrofonie Zosia Lichota. Zapraszam. Jeśli planujecie dzisiaj zakupy albo po prostu chcecie na chwilę odpiąć wtyczkę, to koniecznie zajrzyjcie do Centrum Handlowego Galaxy. Od godziny 12 działa tam letnia strefa chilloutu pod hasłem Poczuj, że nic nie musisz. Czeka na Was piaskowa plaża z palmami i wygodnymi leżakami, a do tego minigolf i wielkoformatowe gry, takie jak gigantyczny chińczyk czy skrable. Strefa jest otwarta codziennie do 18, a wstęp dla wszystkich jest całkowicie bezpłatny. Z kolei jeśli wolicie popołudniowy relaks nad samą wodą, to idealnym kierunkiem na poniedziałkowy spacer będzie Łasztownia, gdzie przez całe wakacje stacjonuje Holiday Park. Czekają tam na Was karuzele, strefy gastronomiczne z letnimi przekąskami oraz kultowe, gigantyczne koło widokowe, z którego można podziwiać panoramę Szczecina. Wstęp na teren parku rozrywki jest darmowy, a jeśli nabierzecie ochoty na skorzystanie z tamtejszych atrakcji, to bilety w formie żetonów możecie kupić zarówno na miejscu w kasach, jak i przez internet, tym samym omijając kolejki. Spokojnego popołudnia, a kolejne wakacyjne informacje już o 15.30.
11: Wakacje w mieście z Radiem Super FM.
9: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
10: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.
1: Super FM.

0: tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.
1: Tu i teraz w Radiu Super FM, tym razem z ulicy Grobla, to na szczecińskim Golęcinie. A jesteśmy tu nieprzypadkowo, bo właśnie przy ulicy Grobla będzie taka dosyć gruntowna rewitalizacja terenu. To jest swego rodzaju marina, w tle może słychać szumiącą moich stóp wodę. Co jakiś czas przede mną przepływa to jacht, a to jakaś barka, choć ruch zbyt duży tutaj nie jest. Ale już co do samej inwestycji, najbardziej widoczną zmianą będzie nowy bulwar, ciągnący się wzdłuż linii brzegowej Odry. Tam będą tarasy widokowe, ławki, stojaki dla rowerów. Oprócz tego zostaną zbudowane wzmocnienia na brzegach Odry, będzie tu też można wodować niewielkie jednostki. W komunikacie miasta dotyczącym rewitalizacji tych terenów czytamy także o pracach rozbiórkowych. To pewnie dotyczy garaży, które teraz stoją na brzegu rzeki, ale może będą także dotyczyły, choć nie rozbiórkowe, ale remontu. Remontu punktu widokowego, który teraz za moimi plecami. To zwycięski projekt szczecińskiego budżetu obywatelskiego z 2024 roku za niemal 150 tysięcy złotych. Za te pieniądze zbudowano coś na kształt dziobu okrętu. Niestety teraz zarośnięty jest on chwastami i pokryty graffiti. O tej instalacji pisał ostatnio w swojej interpelacji radny Prawa i Sprawiedliwości Marcin Pawlicki, który ten punkt widokowy określił po prostu jako kawałek złomu. Jakie będą jego dalsze losy, a także całego tego nabrzeża remontowanego za ponad 9 milionów złotych, do tych tematów na pewno będziemy jeszcze wracać. Z ulicy Grobla, Piotr Jarząbek, Radio Super FM.
0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.

0: Reklama.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Technik masażysta, technik dentystyczny, a może technik farmaceutyczny. Zdobądź poszukiwany zawód medyczny z państwowymi uprawnieniami. Wybierz szkołę policjalną Kolegium Medycznego Medica. Medica. Szkoły z sercem, zawody z pasją. www.medica.edu.pl.
3: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
5: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.
6: I po reklamie.
7: Tak gra.

0: Więcej muzyki na wakacje.
1: Super FM. Jest 13:00. Wiadomości Super FM.
2: Już wiadomo, gdzie będzie polska siedziba Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej. Kolejne europejskie kraje wzywają ambasadorów Rosji po cyberatakach. Nie tylko zarobki, za chwilę o tym, co jest ważne przy wyborze nowej pracy.
0: Super FM. Wiadomości.
2: Miriam Lipińska. To w Warszawie powstanie nowa siedziba Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej w Polsce. Decyzję ogłosił premier Donald Tusk. O utworzenie pierwszego w Europie Środkowo-Wschodniej Centrum Europejskiej Agencji rywalizowało 7 polskich miast. Były to Gdańsk, Katowice, Kraków, Łódź, Poznań i Wrocław.
3: Więc jest decyzja, to jest Warszawa. Miasta, które ubiegały się o to, by stać się siedzibą Centrum Polskiego Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej, będą w sieci wspomaganej przez pieniądze organizowane przez PFR, przede wszystkim przez BGK. Warszawa będzie centrum, ale inne miasta będą także korzystały z tego wielkiego programu.
2: Polska zobowiązała się przeznaczyć łącznie 731 milionów euro na realizację misji Europejskiej Agencji Kosmicznej w ciągu 2 najbliższych lat. MSZ w Berlinie wzywa rosyjskiego ambasadora na dywanik. To w związku z rosyjskimi cyberatakami wymierzonymi w Niemcy i inne unijne kraje, a także w Ukrainę. Wcześniej wezwanie rosyjskiego ambasadora zapowiedział szef francuskiej dyplomacji, także w związku z cyberatakami, których celem stała się Francja i inne europejskie kraje, w tym Polska. W Paryżu dziś kolejne spotkanie liderów koalicji chętnych, czyli przedstawicieli 35 państw, głównie europejskich, wspierających Kijów. Tematem będzie szybkie uzupełnienie możliwości Ukrainy do obrony przed rosyjskimi rakietami i deklaracje dotyczące przekazywania potrzebnego uzbrojenia tu i teraz. To, jak mówi wicepremier Radosław Sikorski, potrzebne, bo deklaracje USA o przekazaniu licencji na produkcję systemów Patriot są znaczące, ale...
4: Ale jak wiemy, od licencji do samej produkcji zawsze upływa trochę czasu, a Ukraina potrzebuje tego natychmiast.
2: Drugi temat to gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy ze strony Europy. Kolejowe utrudnienia dla mieszkańców i turystów na Śląsku. Dziś wieczorem pociągi Kolei Śląskich przestaną kursować na odcinku Ruda Chebzie - Zabrze. Przerwa potrwa do 30 lipca, a jej przyczyną jest budowa wiaduktu kolejowego. Pociągi z Gliwic do Częstochowy będą jechać trasą okrężną, między innymi przez Zabrze Północne, Bytom, Chorzów, a stamtąd prosto do Katowic. Z kolei podróżni ze stacji Zabrze, Ruda Śląska, Ruda Śląska Chebzie i Świętochłowice mogą liczyć na autobusową komunikację zastępczą, mówi rzecznik Kolei Śląskich Bartłomiej Wnuk.
5: Pasażerowie, których stacja docelowa znajduje się na północ od Katowic, powinni skorzystać z przesiadki na przystanku Chorzów-Batory, gdzie zapewniliśmy skomunikowanie autobusów ZKA z pociągami linii S1.
2: Trasa S1 Kolei Śląskich z Gliwic do Częstochowy to najpopularniejsza relacja przewoźnika. Korzysta z niej średnio 25 tysięcy pasażerów dziennie. I na koniec o tym, co bierzemy pod uwagę szukając nowej pracy. Jednym z kluczowych elementów jest czas dojazdu. Z raportu Pracuj.pl wynika, że 59% osób zrezygnowało z udziału w rekrutacji z powodu zbyt długiej drogi do pracy. Wśród ważnych czynników blisko połowa badanych wskazała także koszty transportu, a 30% możliwość elastycznego dopasowania godzin pracy w taki sposób, aby ominąć godziny szczytu.

0: Lublinie i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: Najbliższy wtorek, 14 lipca, Kino Pionier 1907 w Szczecinie zaprasza na bardzo ciekawe wydarzenie. O godzinie 19 odbędzie się pokaz kultowego filmu Jesteś Bogiem, po którym odbędzie się spotkanie z jego reżyserem Leszkiem Dawidem. Jesteś Bogiem to poruszająca opowieść o legendarnym zespole Paktofonika. Film zdobył ogromne uznanie zarówno publiczności, jak i krytyków, stając się jednym z najważniejszych polskich obrazów ostatnich lat. Produkcja została wyróżniona licznymi nagrodami i do dziś pozostaje ważnym głosem współczesnego polskiego kina. Gościem specjalnym wydarzenia będzie Leszek Dawid, reżyser, scenarzysta, doktor sztuki filmowej oraz dziekan Wydziału Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej Szkoły Filmowej w Łodzi. Należy do grona najwybitniejszych, cenionych, współczesnych polskich twórców filmowych. W swoim dorobku artystycznym Leszek Dawid posiada filmy fabularne, które na trwałe zapisały się w historii polskiego kina, w tym Kij, Jesteś Bogiem oraz Broad Peak. Reżyserował też cenione filmy dokumentalne i krótkometrażowe. Znaczącą część jego dorobku stanowią również seriale, produkcje telewizyjne, wśród których znalazły się Pakt, Nielegalni, W głębi lasu, Układ, Informacja zwrotna, Forst czy Breslau. Twórczość Leszka Dawida wyróżnia się wyjątkową wrażliwością społeczną, autentycznością bohaterów oraz umiejętnością opowiadania historii poruszających ważne tematy współczesności. Jego filmy i seriale cenione są za psychologiczną głębię, emocjonalną intensywność oraz niezwykłą umiejętność budowania autentycznych relacji między bohaterami. Po seansie publiczność będzie miała okazję uczestniczyć w spotkaniu z reżyserem i porozmawiać o kulisach powstawania filmu, procesie twórczym oraz współczesnym kinie i serialach. Będzie to wyjątkowa okazja do poznania warsztatu jednego z najważniejszych polskich reżyserów oraz zadania pytań dotyczących pracy filmowca. Będę miał zaszczyt poprowadzić to spotkanie. Bardzo Państwa zapraszam na seans filmu Jesteś Bogiem jutro o 14 lipca, a po nim na rozmowę z Leszkiem Dawidem.
0: Spór w kinie i Radiu Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier. Najstarsze kino w Polsce.

0: piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyki, kącika historycznego Mistrzostw. Śledź piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
1: Sportowych emocji życzy sponsor GAK Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
2: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
3: Reklama. Nie wyjeżdżasz na wakacje, a tu żar leje się z nieba? A może deszcz za oknem? Wpadaj do nas! W Galaxy zawsze jest pogoda na relaks. Od 26 czerwca do 18 lipca zapraszamy do strefy chillout. Prawdziwa piaskowa plaża, palmy, leżaki, mini golf i wielkoformatowe gry dla małych i dużych. Nieważne ile masz lat, przyjdź, odpocznij i poczuj wakacyjny klimat. Galaxy. Poczuj, że nic nie musisz.
4: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Zaprasza Renault Polmotor, Szczecin, Struga 71, www.polmotor.renault.pl.

0: Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
4: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia. Dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
5: Influencer od cen. Masz więcej z życia za mniej.
6: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
7: I po reklamie. Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
8: Super FM zaprasza.
9: Zaglądamy w kalendarz na najbliższe dni i sprawdzamy, gdzie po prostu trzeba być. Barbara Gądek, zapraszam na kulturalny rozkład jazdy w Radiu Super FM. W ramach kolejnej odsłony salonu chopinowskiego Villa Lenza zaprasza na recital fortepianowy Mateusza Dubiela, jednego z najbardziej obiecujących pianistów młodego pokolenia oraz uczestnika 19. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina. Spotkanie będzie okazją do poznania jednego z kandydatów do sukcesu w najważniejszym konkursie chopinowskim na świecie oraz do doświadczenia muzyki mistrza romantyzmu w kameralnej przestrzeni Villa Lenza. Koncert w czwartek o 18:00. Kwartet smyczkowy Barok na zamkowych tarasach zagra największe przeboje rodziny Straussów. Usłyszycie m.in. Marsz Radeckiego czy Walc Cesarski. Ten koncert odbędzie się w niedzielę. A na koniec lipca Reni Jusis da koncert w Ogrodach Śródmieście. Reni Jusis to wokalistka, kompozytorka, autorka tekstów i ikona muzyki klubowej w Polsce. Jej twórczość od lat łączy pop, elektronikę, taneczną energię i wyrazisty, sceniczny styl. 31 lipca w Ogrodach Śródmieście traficie więc na wieczór z muzyką, która porusza, rozświetla i zaprasza do tańca. To były kulturalne zapowiedzi na najbliższe dni. Szczegóły dotyczące wydarzeń oraz biletów można znaleźć na stronach organizatorów. Do usłyszenia w kolejnym serwisie kulturalnym.
7: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
10: Super FM.

0: Na program zaprasza sponsor Sanprobi. Producent probiotyków Sanprobi. Twój probiotyk w podróży.
1: Gwiazdy na lato.
2: W programie Gwiazdy na lato rozmawiam z aktorkami, aktorami, znanymi osobami ze świata kultury, sztuki, o urlopach, o wakacjach, o wyjazdach, ale też o niespotykanych sytuacjach. Dzisiaj moim gościem jest Krzysztof Materna, czyli jedna z najbardziej charakterystycznych postaci polskiej rozrywki i mediów. Od ponad 50 lat obecny w radiu, telewizji, na scenie, a i przy organizacji największych wydarzeń artystycznych. Na początek, panie Krzysztofie, zapytam, czy pamięta pan swoje takie najbardziej szalone wakacje z młodości? Takie, o których pan opowiada przy stole.
3: Pamiętam, że były to wakacje we wsi Frydman, która jest położona w okolicach Nidzicy na Spiszu nad Dunajcem. I to były wakacje, w których chwilowo się interesowałem wędkarstwem i spędzałem całe dnie chodząc po Dunajcu, udając, że łowię pstrągi.
2: A udało się te pstrągi złowić?
3: No właśnie powiedziałem przed chwilą, że się nie udało, ale tak powiedziałem metaforycznie.
2: Kiedy ma pan kilka dni wolnego, wybiera pan bardziej taki luksusowy hotel, czy miejsce, gdzie można odpocząć, wyciszyć się, być w łonie, na łonie natury?
3: Proszę pana, nie wybieram luksusowych hoteli, ponieważ ja uwielbiam wakacje czynne i właściwie od momentu, kiedy zrobiłem pierwsze kroki golfowe, to moje wakacje to jest poszukiwanie miejsc, gdzie mogę zagrać w golfa. Tych miejsc w Polsce jest coraz więcej, a tak naprawdę to po prostu czekam na takie wakacje, w których nie tylko gram w golf, ale w których nie jest tak gorąco.
2: A w Binowie pan już był, czy jeszcze nie?
3: Proszę pana, w Binowie byłem tysiące razy. To jest jedno z moich ulubionych pól golfowych, ale nie ze względu na samo pole, chociaż jest pięknie położone, ale ze względu na atmosferę, którą wprowadził tam taki człowiek, który jest jednym z najlepszych organizatorów golfowych w Polsce, Sławek Piński. Organizuje turnieje, mam tam wielu przyjaciół, grałem naprawdę sporo razy, bez sukcesów specjalnych, ale to nie o to chodzi, ponieważ ja golfa traktuję jako taką rozrywkę sportowo-rekreacyjną, która daje też możliwość poruszania się i dbałości o swoje zdrowie.
2: A jest taka wakacyjna sytuacja, która mogłaby stać się gotowym skaczem?
3: O, takich sytuacji jest tysiące, tylko wie pan, problem polega na tym, że w tej chwili napisanie skeczu to jest właściwie taka walka z własną godnością, bo ja się zorientowałem od pewnego czasu, że coś takiego, co mnie zawsze interesowało, czyli albo rodzaj humoru absurdalnego, albo coś, co się nazywa satyrą, właściwie we współczesnych kabaretach i w tym odbiorze publicznym tego, co teoretycznie jest wesołe, nie istnieje, ponieważ wszystko traktujemy na wprost, i właściwie oczekujemy konkretów, a taka satyra, w której mówimy, że ktoś jest głupi, mnie nie interesuje. W związku z tym coraz rzadziej uprawiam tę formę.
2: A niestety takiej formy jest coraz więcej. Już jutro w programie Gwiazdy na lato porozmawiam z Krzysztofem Materną o najpiękniejszych miejscach, do których lubi wracać.
1: Gwiazdy na lato.
0: Na program zaprasza sponsor Sanprobi. Producent probiotyków Sanprobi. Twój probiotyk w podróży.

0: Wakacje w mieście.
1: Tylko z radiem Super FM.
2: Chcesz popływać? Pojechać gdzieś rowerem? A co powiesz na piknik w urokliwym zakątku?
3: Codziennie po 9, 12 i 15 polecamy najlepsze sposoby na spędzenie wakacji w mieście. Najpiękniejsze miejsca, ciekawe wydarzenia, kąpieliska i bazy piknikowe. O tym wszystkim dowiesz się w Super FM. Codziennie po 9, 12 i 15. Wakacje w mieście. Tylko z radiem Super FM.
4: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
5: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.
6: Reklama.
7: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
8: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
9: Teraz laptop Asus ZenBook A14 tylko 2999 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 3499 zł. Allegro Days do 13 lipca.
10: I po reklamie.
11: Jest 14. Wiadomości Super FM.
12: Zagrzmi i mocno popada w 8 regionach na wschodzie kraju. Dyrektorzy szpitali o e-kolejce na planowe operacje. PiS chce uchwały blokującej wejście do Unii Ukrainie za gloryfikowanie UPA.
10: Super FM. Wiadomości.
12: Miriam Lipińska. Uwaga na burze i ulewy. Synoptycy ostrzegają przed nimi we wschodniej połowie kraju. Alerty drugiego stopnia w trzystopniowej skali dotyczą województwa świętokrzyskiego, południa Mazowsza i Lubelszczyzny, a także części województwa łódzkiego oraz większości powiatów na Podkarpaciu i w Małopolsce. Podczas burz może tam spaść 60, a lokalnie nawet 80 mm deszczu. Grzmieć zacznie tam pod wieczór. Z kolei ostrzeżenia pierwszego, najniższego stopnia dotyczą pozostałych powiatów Mazowsza i Lubelszczyzny, a także Podlasia oraz części Warmii i Mazur. E-kolejka na planowe zabiegi to dobry pomysł, ale bardzo trudno będzie wdrożyć go w tak krótkim czasie, jak zapowiada to Ministerstwo Zdrowia, mówią dyrektorzy szpitali. System ma zacząć działać do końca tego roku, mówi szef Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy, Jacek Kryś.
13: Jest to problem bardzo złożony i szczerze mówiąc ja nie do końca wierzę, żeby od 1 stycznia zafunkcjonował system e-kolejka. Warto spojrzeć chociażby na rejestrację, która dzisiaj obejmuje tylko 3 specjalności. Kolejną wejdą dopiero od sierpnia, a pracujemy nad nią już od 3 lat, prawdopodobnie blisko. W związku z tym to pokazuje, że to jest proces.
12: Każdy pacjent za pośrednictwem na przykład internetowego konta pacjenta ma widzieć swój dokładny numer w e-kolejce. System e-kolejki powiązany z centralną e-rejestracją ma uniemożliwić omijanie kolejek czy zapisywanie się do kilku szpitali na ten sam zabieg. Kaczyński znowu ściga się z Mentzenem i Braunem, mówią politycy koalicji przeciwni uchwale PiS-u w sprawie Ukrainy. Prawo i Sprawiedliwość chce, aby Sejm zobowiązał polskie władze do zablokowania Ukrainie drogi do Unii Europejskiej, przynajmniej póki Kijów jednoznacznie nie odetnie się od nacjonalistów z UPA, sprawców zbrodni wołyńskiej. Na refleksję Ukraińców liczy poseł PiS-u Jarosław Sellin.
14: W cudzysłowie, bo to skrót myślowy oczywiście, ale z banderą do Unii Europejskiej nie wyjdziecie.
12: O tym, że Ukraina musi rozliczyć się ze swoją przeszłością, mówią także politycy koalicji rządzącej z Donaldem Tuskiem na czele, ale uchwałę PiS-u traktują jako narzędzie walki politycznej.
15: Ściganie się z Braunem jest dzisiaj retoryką Prawa i Sprawiedliwości. Szuka wszelkich sposobów na to, żeby odzyskać swoje poparcie.
16: Podsycać nastroje, które są antyukraińskie. I tak naprawdę nie chcę przeciwdziałać czemuś, coś zastopować, tylko po prostu chcą mieć paliwo, bo wydaje im się, że zyskują na tym.
12: Mówiły wiceszefowa PSL Urszula Pasławska i wiceministra pracy Aleksandra Gajewska z KO. Morskie wiatraki zaczęły produkować prąd. Ruszyła pierwsza polska farma wiatrowa na Morzu Bałtyckim. Na razie zamontowano ponad 76 turbin. To czysta energia, która wzmocni nasze bezpieczeństwo energetyczne, ocenia Marek Józefiak z Greenpeace Polska.
17: Rozproszony system energetyczny jest bardziej odporny na ataki. To pokazała choćby wojna w Ukrainie. Tam 90% elektrowni na węgiel i gaz została szybko zniszczona. Każdy wiatrak, każdy panel fotowoltaiczny, każdy magazyn energii wzmacniają odporność naszego kraju.
12: Po pełnym uruchomieniu morskie wiatraki będą produkować około 4 terawatogodzin energii elektrycznej rocznie, czyli tyle, ile łącznie zużywają w ciągu roku Łódź i Poznań. Instalacja wszystkich turbin ma się zakończyć jeszcze w tym roku.

0: Na program zaprasza sponsor Unity Line. Morskie podróże do Skandynawii. www.unityline.pl.
1: Wakacyjne pocztówki z podróży. Zaprasza Tomek Duda.
2: Wyobraźcie sobie, że ktoś każe wam wybrać jedną drogę, która najlepiej opowiada historię Norwegii. Nie jeden fiord, nie wodospad, nie szczyt, jedną drogę. Myślę, że wielu Norwegów wskazałoby właśnie Lardal. Lardal to również niewielkie miasteczko, no i dolina położona nad odnogą Sognefjordu, najdłuższego i najgłębszego fiordu w Europie. Od ponad 1000 lat spotykają się tutaj ludzie, szlaki handlowe i podróżnicy, którzy dawniej przypływali łodziami, a dzisiaj przyjeżdżają samochodami, często nawet nie zdając sobie sprawy, że mijają jedno z najciekawszych miejsc w całej Norwegii. A przecież historia zaczęła się tutaj na długo przed pojawieniem się asfaltu. Przez wieki Lardal był ważnym punktem na trasie łączącej zachodnie fiordy z interiorami kraju. To tutaj kupcy wymieniali towary, rybacy przywozili swoje połowy, wędrowcy, podróżnicy przygotowywali się do przeprawy przez góry. No fiord nie był końcem świata, był taką drogą. W czasach, gdy budowa dróg przez norweskie góry była niemal niemożliwa, to właśnie wodą docierało się najdalej, no i najszybciej. Gamle Lardalsøyri to jedno z najlepiej zachowanych drewnianych miasteczek w Norwegii. Ponad 170 domów, z których wiele pamięta XVIII, XIX wiek, wszystko tworzy niezwykły labirynt wąskich uliczek. Drewniane elewacje pomalowane są na ciepłe odcienie czerwieni, ochry, bieli. Nie ma tutaj monumentalnych pałaców czy też wielkich placów. Jest za to coś znacznie, znacznie cenniejszego. Jest autentyczność. Kilka kilometrów od centrum rozpoczyna się tunel Lardal, najdłuższy tunel drogowy świata. Ma ponad 24 km długości. Sam przejazd zajmuje około 20 minut, ale projektanci doskonale wiedzieli, że monotonna jazda mogłaby być męcząca. Dlatego we wnętrzu tunelu stworzono specjalne komory oświetlone niebieskim i złotym światłem, przypominającym wschód słońca nad górami. Kierowca na chwilę zapomina, że znajduje się setki metrów pod skałami. Jeżeli jednak ktoś naprawdę chce zrozumieć Lardal, powinien wybrać jednak inną drogę, starą trasę przez przełęcz Aurlands, nazywaną często Śnieżną Drogą. To jedna z najpiękniejszych tras widokowych w całym kraju, w całej Norwegii. Latem prowadzi przez płatę śniegu, które potrafią zalegać tutaj jeszcze długo, długo po zakończeniu zimy. W pewnym momencie człowiek ma wrażenie, że jedzie nie przez Europę, ale przez jakiś arktyczny płaskowyż. A kilkadziesiąt kilometrów dalej mamy punkt widokowy, Stegastein, zawieszony wysoko nad fiordem, niczym taki drewniany balkon wychodzący w przestrzeń. No patrząc stamtąd na błękitne wody Sognefjordu, Aurlandsfjordu, trudno znaleźć odpowiednie słowa. No są to krajobrazy, których nie da się opisać. Można je jedynie zapamiętać. I to oczywiście warto. Do usłyszenia.
1: Wakacyjne pocztówki z podróży.
3: Na program zapraszał sponsor Unity Line. Morze możliwości na Bałtyku. We are Polska.

0: program sponsoruje Sient Forest Resort Międzyzdroje. Sient Forest Resort, gdzie szum morza miesza się z szeptem lasu. Forest Resort. Wykorzystaj każdą chwilę.
1: Cudze chwalicie, swego nie znacie.
2: Byliśmy tutaj rok temu, kiedy otwierał się Sient Forest Resort w Międzyzdrojach. Jesteśmy i dzisiaj w ramach programu Cudze chwalicie, swego nie znacie, kiedy sezon wakacyjny w pełni, kiedy nad naszymi głowami, no, letnie słońce, a wokół nas Woliński Park Narodowy. Jest ze mną pan Paweł Plura, dyrektor generalny Sient Forest Resort w Międzyzdrojach. Dzień dobry, witam gorąco.
3: Dzień dobry, witam pana i witam wszystkich słuchaczy i potwierdzam, słoneczka mamy mnóstwo.
2: No i to właśnie na początek zapytam, panie Pawle, jak narodził się w ogóle pomysł na stworzenie tego wyjątkowego miejsca, bo wokół nas Woliński Park Narodowy, pełno zieleni, Bałtyk 2 kilometry od hotelu.
3: Mogę śmiało przyznać, że to jest nasza przewaga marketingowa, nasza przewaga rynkowa. To jest ten punkt, który naprawdę przyciąga wszystkich słuchaczy i gości generalnie. Sient Forest powstał z myślą o stworzeniu takiego miejsca, które pozwala naprawdę odpocząć. Z dala od tego miejskiego zgiełku, a jednocześnie kilka minut spacerem bądź naszym Meleksem dowiedziemy Państwa do plaży. Chcieliśmy połączyć taki nowoczesny standard z tym, co na polskim wybrzeżu jest najcenniejsze, czyli morzem, lasem, naturą. Definicja odpoczynku u nas to jest poranna kawka na tarasie przy śpiewających dookoła ptaszkach, później aktywności w ciągu dnia, czy to plaża, czy spacery, czy rowery, a później na koniec dnia zapraszamy z powrotem do nas, gdzie mamy tą enklawę taką spokoju i goście naprawdę mogą wypocząć po intensywnym dniu.
2: No właśnie, jak tutaj patrzyłem na ten hotel z zewnątrz, jak się tu wchodzi do recepcji, to wszystkie te okna z tej strony jakby parkingu są skierowane w stronę lasu, czyli ten szum wiatru to jest szum nie tyle morza, co szum wiatru tych drzew, które są w Wolińskim Parku Narodowym. Co najlepiej oddaje taki charakter hotelu?
3: Tak jak pan wspomniał, jest blisko do Bałtyku, czuć tą aurę morską, ale z drugiej strony mamy otulinę parku, Wolińskiego Parku Narodowego i to właśnie połączenie tych dwóch światów tworzy wyjątkowy klimat tego resortu. Ta nazwa sama w sobie pokazuje, że tutaj jednocześnie można skorzystać z uroków morza, jak i odpocząć w otoczeniu natury.
2: No bo jest kompletna cisza i ta natura jest tak naprawdę wchodzi do pokoju, można by było powiedzieć nawet.
3: Tak, czasami jest aż przerażająca, ale w dobrym tego słowa znaczeniu. Po prostu w połączeniu również z kiepskim zasięgiem telefonicznym, no jednak to sprawia, że po chwili goście naprawdę doceniają to, że nie ma obcych bodźców z zewnątrz i naprawdę potrafią wypocząć.
2: Mimo tego, że jesteśmy w Międzyzdrojach, czyli w miejscu, gdzie jest tak naprawdę gwar, pełno turystów, jest głośno, także na plaży, kiedy dużo wydarzeń dzieje się w sezonie letnim, tak tutaj możemy faktycznie przyjechać, w ciszy odpocząć i zrelaksować się. To, co jest ważne, to hotel jest także przyjazny dla czworonogów.
3: Tak, to jest niezwykle ważne. Jesteśmy tak zwani pet friendly. Mamy opcję dla gości, którzy przyjeżdżają ze swoimi czworonogami. Nie muszą ich zostawiać w domu, nie muszą wybierać między odpoczynkiem a odpowiedzialnością. Tak jak powiedziałem, można od razu na spacerek wyjść do lasu, można, obok jest też park dla zwierząt specjalnie dedykowany. Na Milusińskich czeka w pokoju zawsze miska, mata chłodząca i smakołek na przywitanie.
2: No to Sient Forest Resort jest w Międzyzdrojach przygotowany na każdą ewentualność, także na gorące upały. A już 18 lipca będziemy tutaj w hotelu Sient Forest Resort, bo będą pierwsze urodziny tego wyjątkowego miejsca.
3: Tak, i oczywiście już teraz serdecznie zapraszamy. 18 lipca obchodzimy pierwsze urodziny Sient Forest Resort. Jest to dla nas bardzo ważny moment, bo ponieważ ten rok był bardzo intensywny, pełen nowych doświadczeń, tysiąca zadowolonych gości i wielu pięknych historii. Chcemy ten dzień świętować wspólnie z naszymi gośćmi, dlatego przygotowaliśmy specjalne atrakcje, niespodzianki i urodzinową atmosferę. Serdecznie zapraszamy wszystkich do Międzyzdrojów właśnie w ten weekend 17-19. Przewidziana główna nagroda dla wszystkich odwiedzających nas ten weekend to jest pobyt, voucher na pobyt w okresie jesienno-zimowym, także serdecznie zapraszamy. Będzie dużo się działo.
2: Będzie dużo się działo, tam także będzie nasze mobilne studio Super FM. A o tym, jakie atrakcje przygotował Sient Forest Resort właśnie na to wyjątkowe wydarzenie, o tym opowiemy już jutro w programie Cudze chwalicie, swego nie znacie. A dzisiaj był ze mną Paweł Plura, dyrektor generalny Sient Forest Resort w Międzyzdrojach. Panie Pawle, dziękuję pięknie.
3: Dziękuję ślicznie i do zobaczenia w Sient Forest.
1: Cudze chwalicie, swego nie znacie.
0: Program sponsoruje Sient Forest Resort Międzyzdroje. Sient Forest Resort, gdzie szum morza miesza się z szeptem lasu. Forest Resort. Wykorzystaj każdą chwilę.
1: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
4: Na program zaprasza sponsor Aqua Resort Międzyzdroje. Rodzinny resort z akwaparkiem na lato pełne atrakcji.
5: Reklama.
6: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
7: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
6: Takie cuda tam sprzedają?
7: No pewnie. I to nie za miliony.
8: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
9: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
10: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
11: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.
12: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
13: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
14: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 lipca, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
15: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
16: Musisz wejść na wyższy poziom? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto. Żyj ze smakiem.
17: Lidl, to się opłaca.
18: I po reklamie.
19: Super FM.

0: tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.
1: Czy też obok naszego miasta tu i teraz to są ogromne problemy na drodze S3. Kilkadziesiąt minut temu, no nieco ponad godzinę temu, doszło do wypadku, w którym brały udział 3 samochody. Są niestety poszkodowani 2 osoby ranne, informują służby. Tam cały czas trwa akcja ratunkowa. Internauci informują o tym, że lądował także helikopter ratowniczy. Natomiast największe problemy w tym momencie mają wjeżdżający do Szczecina, bo do tego wypadku doszło mniej więcej na wysokości miejscowości Różyca, nieco dalej przed węzłem Kliniska i przez ten węzeł teraz no nie można przejechać, droga jest tam kompletnie zablokowana, już są objazdy konkretnie od węzła Golewni w południe przez Różycę Kliniska do węzła Kliniska i dalej już jedziemy w miarę wpłynnie. Co ciekawe, problemy także na wyjeździe ze Szczecina, tak jakby wyglądało to w taki sposób, że osoby, które jadą tym przeciwległym pasem, czyli w kierunku Świnoujścia, po prostu zwalniały, żeby zobaczyć, co się dzieje, no bo również na mapach satelitarnych widać spowolnienie w tym momencie w kierunku morza. Natomiast przypomnijmy jeszcze raz, ten wypadek wydarzył się w okolicy Różycy, to jest kierunek do Szczecina, także uważajcie, z tego co widzę na drogach tych alternatywnych, różnych dojazdowych, na przykład przez Załą, Płucicę, tam już także większy ruch samochodów, także w tym momencie S3 to jest problem. A sytuację oczywiście będziemy monitorować na bieżąco, informować po godzinie 15, oczywiście pomoc drogowa w Radiu Super FM.
0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.

0: Basta.
1: Czy jesteście gotowi na prawdę? W wieży Starego Kościoła pod Szczecinem odnaleziony zostaje manuskrypt ukryty w kapsule czasu. Ten dokument okazuje się zakazanym przez Kościół fragmentem legendarnej Księgi Grzechu. Czy odkrycie tajemniczego kodu skrywającego 7 grzechów głównych zmieni porządek świata? Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Wakacyjna powieść w radiu Super FM do posłuchania od poniedziałku do piątku po 11. Wszystkie części znajdziecie w podcastach Super FM.
2: Reklama.
3: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
1: Kariera w branży medycznej? Zostań dyplomowaną asystentką lub higienistką stomatologiczną. Wybierz szkołę policjalną Kolegium Medycznego Medica i zdobądź zawód medyczny już w jeden rok. Medica. Szkoły z sercem. Zawody z pasją. www.medica.edu.pl.
4: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Castorama. Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się odmalować salon.
6: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
5: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
6: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
7: Akcja trwa od 15 do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Już dziś w Lidlu. Kabanos klasyczny, drobiowo-wieprzowy XXL Peacock. Tylko 9,99 za opakowanie 500 gramów. A Pepsi tylko 7,69 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
9: Lidl, to się opłaca.
2: I po reklamie.
10: Tak.

0: na lato.
1: Super FM.
2: Super. Super FM. Jest 15. Wiadomości Super FM.
3: Pierwsze ofiary rzezi wołyńskiej odzyskały swoją tożsamość. Polska siedziba Europejskiej Agencji Kosmicznej będzie w Warszawie. Rośnie tragiczny bilans nad wodą.
1: Super FM. Wiadomości.
3: Miriam Lipińska, ale na początek wiadomość sprzed chwili. Sąd Okręgowy w Warszawie nie uwzględnił wniosku o wydanie europejskiego nakazu aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry. Śledczy chcą postawić mu zarzuty w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Udało się zidentyfikować pierwsze ofiary zbrodni wołyńskiej. Chodzi o 8 ofiar UPA w Późnikach. Na ich grobach wreszcie pojawią się tabliczki z nazwiskami. To dzięki wieloletnim wysiłkom naukowców. Także dziś w Ostrówkach na Wołyniu ruszają kolejne prace ekshumacyjne. W 1943 roku ukraińscy nacjonaliści zamordowali tam blisko 1000 mieszkańców Ostrówek i Woli Ostrowieckiej. Ekshumacje w Ostrówkach były już prowadzone kilkanaście lat temu. Wtedy udało się odnaleźć blisko 600 pomordowanych. Teraz naukowcy z Instytutu Pamięci Narodowej wiedzą już o kolejnych 2 masowych grobach, mówi Tomasz Trzaska z IPN-u.
4: W tej chwili jest trudno oszacować, ile osób odnajdziemy, z tej racji, że w wyniku kwietniowych prac ujawniliśmy jedynie zarysy jam, a w nich właśnie szczątki. Od tego, jak głębokie są te jamy grobowe, zależeć będzie liczba osób.
3: Pogrzeby ofiar odbędą się jeszcze w tym roku. Polska na mapie Europejskiej Agencji Kosmicznej. Jak ogłosił premier Donald Tusk, siedziba agencji powstanie w Warszawie. Będzie to pierwsza tego typu jednostka poza obszarem państw, które były inicjatorami powstania tej instytucji. Powstanie centrum ma poprawić bezpieczeństwo. Monitorowane będą zdjęcia satelitarne czy sytuacja na wschodniej granicy. Wykorzystywana będzie łączność satelitarna. Jednym z celów, jak zapowiada premier, będzie także budowa pierwszego polskiego statku kosmicznego.
5: Polska jest czempionem europejskim, jeśli chodzi o inwestowanie w kosmos i w naszą przyszłość. I wiem, że to nie jest komplement. Wspólnie pracowaliśmy nad tym, aby Polska w tej części świata była państwem wiodącym.
3: Oprócz Warszawy, także inne miasta w specjalnie utworzonej sieci będą współpracować z Europejską Agencją Kosmiczną. Zmieniamy temat. Już 80 osób utonęło tego lata. Wczoraj życie w wodzie straciły kolejne 2 osoby. W ubiegłym miesiącu utonęło 66 osób. To 2 razy więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Statystyki utonięć są silnie związane z pogodą, mówi ratownik wodny Marek Frąckowiak z wielkopolskiego WOPR-u.
6: Jeżeli jest słonecznie, jest upał, mnóstwo osób przychodzi na plażę, spożywa alkohol, do tego dochodzi brawura, no i te tonięcia nam lawinowo rosną.
3: Mimo corocznych apeli służb, najczęstszym powodem utonięć wciąż jest wchodzenie do wody po alkoholu. Zaczyna się sezon na grzyby i przynajmniej jego początek jest wyjątkowo dobry. Po ostatnich deszczach w lasach w całej Polsce grzybiarze znajdują pierwsze prawdziwki i podgrzybki.
7: Dzisiaj prawdziwka, 2 takie wiaderka, 3 takie wiaderka kozaczka. Lubię maślaki, czarne łebki, prawdziwki, nie, kurki, suszę, zaprawiam.
8: Złoty sposób na sprawdzanie, czy robaczywy, czy nie.
9: Jakie są korzenie, czy są obrane troszkę, czy takie całe i czy są twarde. Jak twarde, to nie mają robaków.
3: Mówią grzybiarze przeczesujący lasy pod Rzeszowem. Sanepid apeluje o ostrożność i przypomina, że w każdej powiatowej stacji można bezpłatnie sprawdzić, czy zebrane grzyby są jadalne.

0: niczym nie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.
2: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
3: Zaczynamy od dużych problemów na S3. Mówiliśmy o tym w Radiu Super FM jeszcze przed godziną 15 i niestety nic się nie zmienia. Korek w kierunku Szczecina sięga miejscowości Domastryjewo. No tak jedziecie z nadmorza, no to jest Miękowo i dalej Domastryjewo. I tak przynajmniej do węzła Pucice, do węzła Kliniska. Zresztą tam jest przeprowadzony objazd po zderzeniu trzech pojazdów. Cały czas na miejscu są duże utrudnienia. Jest zamknięta droga i te drogi też dojazdowe, objazdowe, że tak powiem, Pucice, Załom, tutaj również możecie się spodziewać sporych korków. Zresztą na wyjeździe ze Szczecina, również zarówno na tych alternatywnych, jak i na samej S3, także duży korek S3. Te prace według Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w tym miejscu mają się zakończyć no najwcześniej około 16.30, więc podejrzewam, że tutaj cały czas będziemy o tych utrudnieniach mówili. Natomiast przenosząc się do samego miasta, no tak, od węzła Kijewo to wyjątkowo, bo zazwyczaj mówię od węzła Kijewo w kierunku Śródmieścia, Szczecina, a tutaj odwrotnie, od węzła Kijewo właśnie w kierunku nadmorza, jeszcze na autostradzie A6 już ten korek stoi, wspomniany przeze mnie, związany z tym wydarzeniem. Poza tym już sam wjazd do naszego miasta, przenosząc się nieco dalej, od Mostu Długiego, spory korek, zdecydowanie lepiej wjeżdżać od trasy zamkowej. To taka też stała informacja, można powiedzieć, o tej porze dnia. Brama portowa przyblokowana, wyjazd ze Szczecina na Brzeże Wieleckie do skrzyżowania przy Moście Długim również spora kolejka. Sprawdzamy, co się dzieje na Gumieńcach. Niestety również dużo samochodów na rondzie Gierosa, ale to też żadna niespodzianka niestety o tym porze dnia. Podobnie jest na Niebuszewie, czyli rondo Giedrojcia, dojazdówki wszystkie, no cóż, popołudniowy szczyt komunikacyjny, no nie jest niestety w tym momencie łatwy.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.

0: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyk i kącika historycznego mistrzostw. Śledź Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
1: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
2: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
3: Reklama.
4: Szwecja jest teraz jeszcze bliżej. Polska Baltic Ferries. Wspólna marka Unity Line, Pol Ferries i Eurafrika otwiera nową trasę promową z Gdańska do Karlsham. Wygodnie, komfortowo i bliżej skandynawskich przygód. Bilety już od 230 zł w dwie strony. Polska Baltic Ferries. Łączymy Polskę ze Skandynawią. Sprawdź szczegóły na polska.com.
5: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50 RRSO 0%. Kredytu udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
6: Kia. Movement that inspires.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
11: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 8 do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Technik masażysta, technik dentystyczny, a może technik farmaceutyczny. Zdobądź poszukiwany zawód medyczny z państwowymi uprawnieniami. Wybierz szkołę policjalną Kolegium Medycznego Medica. Medica. Szkoły z sercem, zawody z pasją. www.medica.edu.pl.
14: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. Tylko 9,99.
15: Lidl, to się opłaca.
1: I po reklamie.
4: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
16: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.
1: Wakacje w mieście z radiem Super FM.
17: Podróż w czasie śladami kultowej powieści albo kreatywne popołudnie z gliną w dłoniach. Czyli jak ciekawie spędzić dzisiejszy poniedziałkowy wieczór w naszym regionie. Przy mikrofonie Zosia Lichota. Zapraszam. Darłowski Ośrodek Kultury zaprasza dzisiaj zarówno mieszkańców, jak i turystów na spacer z przewodnikiem pod hasłem Śladami bohaterów powieści Leopolda Tyrmanda. To idealna okazja, by o godzinie 17 wyruszyć w miasto i odkryć zakątki, które inspirowały autora oraz stały się tłem dla akcji kultowej książki Siedem dalekich rejsów. Zbiórka chętnych zaplanowana jest na peronie dworca kolejowego przy ulicy Bogusława 10 w Darłowie, a takie literackie spacery, na które wstęp jest bezpłatny, będą organizowane w każdy wakacyjny poniedziałek. Z kolei dla tych, którzy wolą spędzić czas tworząc coś własnymi rękami, Miejski Ośrodek Kultury w Szczecinie przygotował kurs lepienia z gliny dla początkujących. punktualnie o 17 wystartuje drugie spotkanie z tego cyklu, na którym uczestnicy będą opanowywać tradycyjną metodę wałeczkową, pozwalającą na stworzenie naczyń. W zajęciach mogą wziąć udział dorośli oraz młodzież od 15 roku życia, a bilety i szczegóły dotyczące warsztatów znajdziecie na stronie internetowej MOK-u. Dajcie się ponieść artystycznej atmosferze tego poniedziałku, a kolejne wakacyjne informacje już jutro o 9.30.
18: Wakacje w mieście z radiem Super FM.
19: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
20: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium. Super FM.

0: Na program zaprasza sponsor WAKU, stacja kontroli pojazdów Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis. Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Poniedziałkowy temat dnia w popołudniowej pomocy drogowej to niestety utrudnienia na drodze S3. Praktycznie nic się nie zmieniło, jak 20 minut temu mówiłem, że są kłopoty na wjeździe do Szczecina i to od miejscowości do Mastryjewo. Drogi alternatywne oczywiście są objazdy, bo tam, przypomnijmy, doszło do wypadku, doszło do kolizji 3 samochodów, 2 osoby są poszkodowane, interweniują służby. Droga, z tego co widzę, powoli będzie odblokowywana, ale to jeszcze trochę czasu minie, zanim te utrudnienia się skończą. Zresztą sama Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie określała, że to może potrwać nawet do 16:30. Podobnie kłopot jest na wyjeździe ze Szczecina, chociaż zastanawiam się, z czego to tak do końca wynika, bo tam akurat droga nie była zablokowana. Natomiast już wjeżdżając do naszego miasta, jak już wreszcie ominiecie te wszystkie korki na S3, no to węzeł Kijewo przed skrzyżowaniem Niedźwiedzią i Kurzą to jest naturalnie kłopot. Nieco dalej, patrząc, skrzyżowanie z Gryfińską, Struga przed światłami, również w obie strony jest dosyć dużo samochodów w tym momencie. Podobnie wjazd do naszego miasta od strony Mostu Długiego. Standardowo, można powiedzieć, lepiej wybrać się trasę zamkową. Zresztą brama portowa standardowo o tej porze również jest przyblokowana. I wszystkie te najważniejsze skrzyżowania, czyli wszystkie ronda, tak naprawdę Rondo Giedroycia, Plac Grunwaldzki, Plac Szarych Szeregów. Tutaj wszędzie na dojazdach jest sporo samochodów. Podobnie Rondo Gierosa. Tak samo również dojazdy Arkońskie, Niemierzyn, czyli Chopina i Wszystkich Świętych. To skrzyżowanie w kierunku, że tak powiem, Krasińskiego. No tutaj również sporo samochodów. Sprawdzam jeszcze, co się dzieje na wjeździe od Pilchowa, czyli na Zagadłowicza, do ronda Franciszka Knapa. Tutaj nieco lepiej niż zazwyczaj bywa, ale również sporo samochodów. Generalnie o tej porze w Śródmieściu Szczecina dużo aut. Jeszcze popatrzmy, co się dzieje, bo też się korkowało na Bogumińskiej, ale nie, w tym momencie na Bogumińskiej stosunkowo nieźle.
0: Program zaprasza sponsor WAKU, stacja kontroli pojazdów Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis. Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.

0: czy jesteście gotowi na prawdę? W wieży Starego Kościoła pod Szczecinem odnaleziony zostaje manuskrypt ukryty w kapsule czasu. Ten dokument okazuje się zakazanym przez Kościół fragmentem legendarnej Księgi Grzechu. Czy odkrycie tajemniczego kodu skrywającego 7 grzechów głównych zmieni porządek świata? Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Wakacyjna powieść w radiu Super FM. Do posłuchania od poniedziałku do piątku po 11. Wszystkie części znajdziecie w podcastach Super FM.
1: Reklama.
2: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Kariera w branży medycznej? Zostań dyplomowaną asystentką lub higienistką stomatologiczną. Wybierz szkołę policjalną Kolegium Medycznego Medica i zdobądź zawód medyczny już w jeden rok. Medica. Szkoły z sercem. Zawody z pasją. www.medica.edu.pl.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZO.
8: Marzysz o minimalizmie? Poznaj okna Linear od Framex. Proste linie, nowoczesne ramy i idealne rozwiązanie do dużych przeszkleń. Trwałość, doskonała izolacja i styl, który odmieni twoje wnętrza. Framex. Dla tych, którzy cenią prostotę i elegancję. Wejdź na framex.pl i odkryj piękno minimalizmu.
1: I po reklamie.
9: Jest 16:00. Wiadomości Super FM.
10: Rząd wciąż nie zdecydował, czy przywróci pakiet paliwowy. Sąd zdecydował w sprawie wydania europejskiego nakazu aresztowania Zbigniewa Ziobry. Za tydzień wchodzi w życie mała reforma programu Czyste Powietrze.
1: Super FM. Wiadomości.
10: Miriam Lipińska. Resort Energii cały czas analizuje sytuację na rynku paliw i ewentualne przywrócenie pakietu CPN. Tymczasem ceny ropy naftowej na światowych rynkach rosną po najnowszym wzroście napięcia między USA i Iranem.
11: Jesteśmy w kontakcie z Ministerstwem Finansów. Mamy pozostałe narzędzia, które posiada grupa Orlen we swoim zanadrzu, która najmocniej kreuje rynek i w ciągu najbliższych dni będziemy tę sytuację analizowali i podejmowali decyzje.
10: Mówi minister energii Miłosz Motyka. Rząd liczy, że po chwilowej zwyżce ceny paliw będą jednak spadać. Nie będzie europejskiego nakazu aresztowania Zbigniewa Ziobry. Wydania go odmówił Sąd Okręgowy w Warszawie. Nie uwzględnił również wniosku o wydanie nakazu aresztowania byłego ministra w przypadku, gdyby ten przebywał na terenie Wielkiej Brytanii. W obu przypadkach, zdaniem sądu, nie wykazano, że Ziobro przebywa na terenie Unii Europejskiej lub Wielkiej Brytanii lub że będzie podróżował w te kierunki. Orzeczenia są niezaskarżalne. Ziobro ma sformułowane zarzuty prokuratorskie w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Tempo ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej jest zbyt wolne, przyznaje minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Trzeba to przyspieszyć i to jest teraz zadanie na najbliższe miesiące dla nas wszystkich, mówił dziś szef MON.
12: Większy wysiłek w tym względzie, większe finansowanie i tutaj oczekuję od Instytutu Pamięci Narodowej, od wszystkich jednostek, większego zaangażowania w tą sprawę, żeby ten proces następował dużo szybciej.
10: Do tej pory udało się zidentyfikować pierwszych 8 Polaków zamordowanych przez UPA, których szczątki zostały odnalezione w czasie ekshumacji na terenie Ukrainy. Szef ukraińskiego MSZ-u podziękował polskim służbom za zatrzymanie sprawcy ataku na ukraińskie nastolatki. Chodzi o wydarzenia z wczoraj w miejskim autobusie w Bielsku Białej, gdzie jeden z pasażerów zaatakował słownie kilka ukraińskich dziewczynek. Jedna z nich nagrała wszystko telefonem. Agresorem okazał się jeden z kierowców MZK w Bielsku Białej. Obecnie jest na zwolnieniu lekarskim. Firma zapowiada, że wyciągnie wobec niego służbowe konsekwencje. Zmiany w programie Czyste Powietrze pierwsze będą obowiązywać od przyszłego poniedziałku. Dzięki nim z programu będzie mogło skorzystać więcej osób. Będzie też m.in. wyższe wsparcie na termomodernizację. Natomiast zapowiadany wcześniej tzw. bon na audyt ma pojawić się w drugiej połowie roku. Pogoda nie rozpieszcza turystów wypoczywających nad polskim morzem. Jest sporo chmur, przelotnie pada deszcz, a temperatura nie kojarzy się z wakacjami. Mimo to humory dopisują.
13: Za co można lubić Bałtyk?
14: Za spokój.
13: Tak, tłumów tu nie ma na plaży, tak, w Sopocie.
14: My jesteśmy z Wrocławia, więc tutaj naprawdę można sobie odsapnąć troszeczkę. Nie?
15: Proszę pana, jestem tutaj drugi raz, byłem pierwszy raz, jak miałem 7 lat. Teraz po prostu przyjechałem z rodziną. Jest super, przyjechaliśmy z Bieszczad, polecamy każdemu. Polska jest piękna.
16: Bo kochamy Bałtyk. Ja kocham polskie morze.
13: Nawet takie zimne?
16: Takie zimne.
13: Takie szare, bez słońca?
16: Szare, ponure, ale kocham.
10: Z turystami na plażach Trójmiasta rozmawiał reporter Paweł Radzewicz.

0: program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis. Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: No dobre informacje mam przede wszystkim dla tych, którzy jadą S3. Powoli normalizuje się tą sytuacja. Przypomnijmy, po godzinie 13 doszło do poważnego wypadku. Interweniowały służby. Były problemy, trzeba było udzielać pomocy dwóm kierowcom. To był karambol trzech samochodów w ogóle. No i były poważne utrudnienia w drodze w kierunku Szczecina. Na szczęście powoli to się zaczyna zmieniać, ale na przykład jeżeli jedziecie A6, co ciekawe, w kierunku wyjazdu z naszego miasta, to tutaj jeszcze cały czas można stać. Poza tym w samym centrum Szczecina tradycyjne o tej porze problemy, m.in. na Gumieńcach, ale także na przykład Rondo Uniwersyteckie. Jakbyście chcieli dojechać do Ronda Uniwersyteckiego z każdej strony, czy od Krygiera, czy od Południowej, no to tutaj niestety trzeba będzie trochę postać. Poza tym kłopoty tradycyjnie także na Niebuszewie. Wjazdy do naszego miasta bez zmian. Jak mówiłem, po godzinie 15, tak i po 16 lepiej wjeżdżać od trasy zamkowej niż od Mostu Długiego, bo i dalej też chociażby na Bramie Portowej. Klasycznie kłopoty.
0: Program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
3: Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.

0: Reklama. Szwecja jest teraz jeszcze bliżej. Polska Baltic Ferries. Wspólna marka Unity Line, Pol Ferries i Eurafrika otwiera nową trasę promową z Gdańska do Karlshamn. Wygodnie, komfortowo i bliżej skandynawskich przygód. Bilety już od 230 zł w dwie strony. Polska Baltic Ferries. Łączymy Polskę ze Skandynawią. Sprawdź szczegóły na polska.com.
1: Technik masażysta, technik dentystyczny, a może technik farmaceutyczny. Zdobądź poszukiwany zawód medyczny z państwowymi uprawnieniami. Wybierz szkołę policjalną Kolegium Medycznego Medica. Medica. Szkoły z sercem, zawody z pasją. www.medica.edu.pl.
2: I po reklamie.
3: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
4: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Centrale to nowe sezonowe menu, rzemieślnicze produkty i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale. Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje.
5: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w radiu Super FM.
6: Przed półfinałami trzeba też zerknąć na to, jakie typy pojawiają się w internecie. Portal Football Meets Data daje 55% szans na zwycięstwo Hiszpanii nad Francją, 51% mają natomiast Anglicy, aby pokonać Argentynę. Swoje typy przedstawili również dziennikarze kanału sportowego. Tutaj, jeżeli chodzi o pierwszy z półfinałów, to mamy tylko jeden typ na Hiszpanię. Oddał go Robert Podoliński, który ze stadionów komentuje ostatnie starcia na Mundialu. W USA jest także Mateusz Borek. On, podobnie jak sześciu jego kolegów, przewiduje zwycięstwo trójkolorowych. Pojawiły się także dwa głosy na remis w regulaminowym czasie gry. Swoje typy podała również redakcja TVP Sport, która w meczu o złoto widzi Francuzów i Anglików. Według nich futbol po 60 latach nie wróci jednak do domu, bo po raz trzeci mają triumfować trójkolorowi. Kto będzie miał rację? Przekonywać się o tym zaczniemy już od jutra. O 21:00 rozpocznie się mecz Francja-Hiszpania. Dzień później, o tej samej porze, zobaczymy starcie Anglia-Argentyna.
5: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w radiu Super FM.
3: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
4: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Centrale to nowe sezonowe menu, rzemieślnicze produkty i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale. Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje.
7: Super FM na lato.
8: Super FM na lato.
9: Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going to...

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.
1: Pomoc drogowa w radiu Super FM.
2: No jak już się wam uda wjechać do Szczecina, to paradoksalnie problemy na Estakadzie Pomorskiej. Paradoksalnie, bo zwróciłbym uwagę na to, że tam już w przeciągu tygodnia się luzuje, ale od poniedziałku są problemy. Były problemy rano i są też problemy po południu. Na wjeździe do Szczecina Estakada Pomorska, przypomnijmy, tam remont torowiska i zablokowany jeden pas. Ale wracając jeszcze na chwilę do tego, jak się wjeżdża do Szczecina, zacznijmy też od węzła Kijewo, tutaj tradycyjny korek do świateł przy Niedźwiedzie i Kurze. No i jeszcze wcześniej, mówimy o tym już od kilku godzin, co się działo na A6 i na S3, tam doszło do wypadku i cały czas jeszcze, no, echa tego wypadku widać, cały czas jeszcze są kłopoty z płynną jazdą S3, tak mniej więcej od węzła Kliniska. Kiedy już uda wam się wjechać do Śródmieścia Szczecina, tak na marginesie lepiej wjeżdżać trasą zamkową niż Mostem Długim, no to tutaj już powoli o tej porze sytuacja robi się nieco lepsza, natomiast na przykład na Gumieńcach zwróciłbym uwagę, że Rondo Hakena, tutaj cały czas spory korek na wjeździe, zwłaszcza od południowej, również na wyjeździe, ale zwłaszcza na wjeździe Floriana Krygiera w kierunku Śródmieścia Szczecina. No i Rondo Gierosa, to można powiedzieć tradycyjne miejsce tej porze, zwłaszcza na europejskiej. Długa kolejka aut, nieco lepiej, zdecydowanie nawet lepiej w Pilchowie, czy też dojazd z Pilchowa do Głębokiego, do Ronda na Głębokim, tutaj na Zagadowicza już wielkich kolejek nie ma. Poza tym w Śródmieściu powoli sytuacja wraca do normy.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Na program zaprasza sponsor Aqua Resort Międzyzdroje. Rodzinny resort z akwaparkiem na lato pełne atrakcji.
2: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Kurs na Twoje wakacje. Do 31 lipca kup bilet online i skorzystaj z 10% rabatu na rejsy dostępne w systemie rezerwacji internetowej. Rabat naliczany jest automatycznie. Nie czekaj. Zaplanuj swoją podróż już dziś. Polska Baltic Ferries. Kurs na Twoje wakacje. Sprawdź szczegóły na polska.com.
2: I po reklamie.
0: Tak gra super.

0: Więcej muzyki na lato.
1: Super FM.
2: Super.
3: Super FM. Jest 17. Wiadomości Super FM.
4: 8 regionów z niebezpieczną pogodą może dojść do podtopień. Ofiary zbrodni wołyńskiej przestają być bezimienne. Jutro zdrowotny okrągły stół Polski 2050 bez jednego z koalicjantów.
1: Super FM. Wiadomości.
4: Miriam Lipińska. Lokalnie nawet 80 mm deszczu i silne porywy wiatru. Synoptycy i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzegają przed burzami z ulewnym deszczem w 6 województwach. Alerty drugiego stopnia dotyczą województwa świętokrzyskiego, południa Mazowsza i Lubelszczyzny, a także części województwa łódzkiego oraz większości powiatów na Podkarpaciu i w Małopolsce. RCB ostrzega tam przed podtopieniami. Z kolei ostrzeżenia pierwszego, najniższego stopnia dotyczą pozostałych powiatów Mazowsza i Lubelszczyzny, a także Podlasia oraz części Warmii i Mazur. Czy będzie kolejne zawirowanie na rynku ropy naftowej i paliw? Prezydent USA Donald Trump ogłosił właśnie przywrócenie blokady irańskich portów. Zapewnił też, że kluczowa dla transportu ropy naftowej cieśnina Ormus będzie otwarta dla wszystkich statków, ale nie za darmo. USA będą pobierać od statków opłaty w wysokości 20% wartości ładunku, oficjalnie w celu pokrycia wszelkich kosztów niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa. Rodziny 8 ofiar zbrodni wołyńskiej odebrały dziś od ministry kultury Marty Cienkowskiej oficjalne noty identyfikacyjne. To pierwszy raz, gdy ekshumacje ofiar zbrodni dokonanej przez ukraińskich nacjonalistów doprowadziły do dokładnego ustalenia tożsamości zamordowanych. To przełomowe wydarzenie, mówi Beata Jagielska, przedstawicielka rodzin ofiar zbrodni wołyńskiej.
5: Przede wszystkim jest to dowód na to, czemu zaprzeczano często, że nasi bliscy rzeczywiście zginęli tam, że zginęli z rąk banderowców. To jest jakby taki oczywisty dowód na to, że tam są, że znalazły się tam groby, masowe groby.
4: Dziś ruszyły kolejne ekshumacje, tym razem na terenie dawnych wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka. Jest śledztwo w sprawie znieważenia nastolatek z Ukrainy. Chodzi o wczorajsze wydarzenia w miejskim autobusie w Bielsku Białej. Jeden z pasażerów zaatakował słownie kilkunastoletnie dziewczynki. 54-latek został zatrzymany. Grozi mu do 3 lat więzienia. Polska 2050 organizuje jutro w Sejmie okrągły stół w sprawie zmian w ochronie zdrowia proponowanych przez ministrę Jolantę Sobierańską-Grędę. Na spotkaniu, jak wylicza posłanka Violetta Tomczak, mają się pojawić eksperci, przedstawiciele środowisk pacjentów, lekarzy i pielęgniarek, resortu, Kancelarii Prezydenta oraz klubów parlamentarnych.
6: Prawo i Sprawiedliwość, PSL, oczywiście my jako Polska 2050 w 90% będzie także koło Razem.
4: Koalicja Obywatelska na spotkanie się nie wybiera, zapowiada szef klubu KO Zbigniew Konwiński.
7: Ministerstwo Zdrowia, szczebel rządowy, to jest właściwe miejsce, żeby o takich propozycjach wspólnie z koalicjantami rozmawiać.
4: Proponowane zmiany mają ukrócić nieprawidłowości, jakie wyszły na jaw przy okazji afery w Szpitalu Południowym w Warszawie. Od dziś w warszawskim Centrum Zdrowia Dziecka można korzystać z asystenta AI. Pomaga pacjentom i ich rodzicom odnaleźć się w gąszczu poradni i oddziałów. Na ekranie widzimy robota, z którym można porozumiewać się głosowo, mówi Marek Migdał, dyrektor Centrum Zdrowia Dziecka.
8: My wiemy z badań, że rodzice przyjeżdżający po raz pierwszy do nas nie boją się samych procedur medycznych. Niepokoją się, czy rzeczywiście trafią w odpowiednie miejsce.
4: Z panelu mogą korzystać także mali pacjenci. Z myślą o nich przygotowano strefę gier.
3: Wakacyjne hity Super FM.

0: Reklama.
1: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Zaprasza Dacia Polmotor, Szczecin, Struga 71, www.polmotor.dacia.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Ziemianie, poznajcie super okno od Framex. Twarde jak skała, dzięki powierzchni Gealan Acryl Color. Odporne na zadrapania i zawsze chłodne, nawet w pełnym słońcu. Czyszczenie, szmatka i woda wystarczą, by lśniło jak nowe.
6: Odwiedź Framex.pl i dołącz do drużyny superbohaterów. Framex. Każde okno niezrównane w swojej klasie.
0: I po reklamie.
7: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza. Artystyczny salon miasta Szczecin.
0: Super FM zaprasza.
8: To są propozycje dla miłośników kina, muzyki i sztuki. Barbara Gądek o szczegółach w serwisie kulturalnym. Villa Lenza zaprasza na spotkanie z Leonią Chmielnik, laureatką ubiegłorocznej Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin za całokształt twórczości. 17 lipca artystka osobiście oprowadzi zwiedzających po wystawie Na podobieństwo wyobraźni i myśli, opowiadając o swoich inspiracjach i procesie twórczym. To okazja, by poznać autorkę takich realizacji jak Pomnik Bogusława X czy Annę Jelonki albo Gryfa Pomorskiego. Wstęp na to wydarzenie jest bezpłatny. Światowa gwiazda jazzu przyjeżdża do Szczecina w ramach festiwalu Szczecin Jazz. 18 lipca w Teatrze Letnim wystąpi Candy Dalfe, jedna z najbardziej rozpoznawalnych saksofonistek świata. Artystka nazywana królową saksofonu zagra w Polsce tylko jeden koncert i będzie to właśnie występ szczeciński. Organizatorzy zapowiadają wieczór pełen jazzowej energii i wirtuozerskich popisów saksofonowych. Ale to nie koniec muzycznych atrakcji tego dnia, bo o 20 na letni wieczór pełen muzyki, opowieści i humoru do ogrodu w Śródmieście zaprosi Czesław Mozil. Jego solowy program to połączenie koncertu, stand-upu i osobistej narracji, która od lat przyciąga publiczność w całej Polsce. Kino Pionier zaprasza na wyjątkowe lipcowe wydarzenia z udziałem reżysera Leszka Dawida. To jeden z najważniejszych współczesnych polskich twórców filmowych, autor głośnych i nagradzanych produkcji, między innymi takich jak Jesteś Bogiem. Odbędzie się laboratorium filmowe z Leszkiem Dawidem. To trzydniowe bezpłatne warsztaty filmowe skierowane do uczniów, studentów, dorosłych, a także do seniorów. Uczestnicy przejdą przez pełen proces tworzenia filmu, od pracy nad scenariuszem, przez realizację zdjęć, aż po montaż. W Kinie Pionier odbędzie się również pokaz kultowego filmu Jesteś Bogiem, a po seansie spotkanie z reżyserem. Odpoczywajcie, bawcie się dobrze i zostańcie z nami. Najlepsza muzyka gra cały czas w Super FM.
7: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
9: Wakacyjne hity Super FM.

0: Na program zaprasza sponsor Sanprobi. Producent probiotyków. Sanprobi. Twój probiotyk w podróży.
1: Gwiazdy na lato.
2: W programie Gwiazdy na lato rozmawiam z aktorkami, aktorami, znanymi osobami ze świata kultury, sztuki, o urlopach, o wakacjach, o wyjazdach, ale też o niespotykanych sytuacjach. Dzisiaj moim gościem jest Krzysztof Materna, czyli jedna z najbardziej charakterystycznych postaci polskiej rozrywki i mediów. Od ponad 50 lat obecny w radiu, telewizji, na scenie, a i przy organizacji największych wydarzeń artystycznych. Na początek, panie Krzysztofie, zapytam, czy pamięta pan swoje takie najbardziej szalone wakacje z młodości? Takie, o których pan opowiada przy stole.
3: Pamiętam, że były to wakacje we wsi Frydman, która jest położona w okolicach Nidzicy na Spiszu nad Dunajcem. I to były wakacje, w których chwilowo się interesowałem wędkarstwem i spędzałem całe dnie chodząc po Dunajcu, udając, że łowię pstrągi.
2: A udało się te pstrągi złowić?
3: No właśnie powiedziałem przed chwilą, że się nie udało, ale tak powiedziałem metaforycznie.
2: Kiedy ma pan kilka dni wolnego, wybiera pan bardziej taki luksusowy hotel, czy miejsce, gdzie można odpocząć, wyciszyć się, być na łonie natury?
3: Proszę pana, nie wybieram luksusowych hoteli, ponieważ ja uwielbiam wakacje czynne i właściwie od momentu, kiedy zrobiłem pierwsze kroki golfowe, to moje wakacje to jest poszukiwanie miejsc, gdzie mogę zagrać w golfa. Tych miejsc w Polsce jest coraz więcej, a tak naprawdę to po prostu czekam na takie wakacje, w których nie tylko gram w golf, ale w których nie jest tak gorąco.
2: A w Binowie pan już był, czy jeszcze nie?
3: Proszę pana, w Binowie byłem tysiące razy. To jest jedno z moich ulubionych pól golfowych, ale nie ze względu na samo pole, chociaż jest pięknie położone, ale ze względu na atmosferę, którą wprowadził tam taki człowiek, który jest jednym z najlepszych organizatorów golfowych w Polsce, Sławek Piński. Organizuje turnieje, mam tam wielu przyjaciół, grałem naprawdę sporo razy, bez sukcesów specjalnych, ale to nie o to chodzi, ponieważ ja golfa traktuję jako taką rozrywkę sportowo-rekreacyjną, która daje też możliwość poruszania się i dbałości o swoje zdrowie.
2: A jest taka wakacyjna sytuacja, która mogłaby stać się gotowym skaczem?
3: O, takich sytuacji jest tysiące, tylko wie pan, problem polega na tym, że w tej chwili napisanie skeczu to jest właściwie taka walka z własną godnością, bo ja się zorientowałem od pewnego czasu, że coś takiego, co mnie zawsze interesowało, czyli albo rodzaj humoru absurdalnego, albo coś, co się nazywa satyrą, właściwie we współczesnych kabaretach i w tym odbiorze publicznym tego, co teoretycznie jest wesołe, nie istnieje, ponieważ wszystko traktujemy na wprost, i właściwie oczekujemy konkretów, a taka satyra, w której mówimy, że ktoś jest głupi, mnie nie interesuje. W związku z tym coraz rzadziej uprawiam tę formę.
2: A niestety takiej formy jest coraz więcej. Już jutro w programie Gwiazdy na lato porozmawiam z Krzysztofem Materną o najpiękniejszych miejscach, do których lubi wracać.
1: Gwiazdy na lato.
0: Na program zaprasza sponsor Sanprobi. Producent probiotyków. Sanprobi. Twój probiotyk w podróży.

0: wakacje w mieście
1: tylko z radiem Super FM.
2: Chcesz popływać? Pojechać gdzieś rowerem? A co powiesz na piknik w urokliwym zakątku?
3: Codziennie po 9, 12 i 15 polecamy najlepsze sposoby na spędzenie wakacji w mieście. Najpiękniejsze miejsca, ciekawe wydarzenia, kąpieliska i bazy piknikowe. O tym wszystkim dowiesz się w Super FM. Codziennie po 9, 12 i 15. Wakacje w mieście. Tylko z radiem Super FM.
4: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
5: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.
6: Reklama.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: I po reklamie.
9: Jest 18. Wiadomości Super FM.
10: Blokadę Iranu i opłaty w cieśninie Ormus ogłosił Donald Trump. Burmistrz Ursynowa może stracić stanowisko po aferze szpitalnej. Będzie też o Polakach zadowolonych z życia.
6: Super FM. Wiadomości.
10: Paulina Nawrocka, zapraszam. Prezydent USA Donald Trump przywraca blokadę morską irańskich portów. Dodał, że wszystkie pozostałe kraje będą mogły korzystać z cieśniny, lecz ogłosił, że USA będą pobierać od statków opłaty w wysokości 20% wartości ładunku. To w celu pokrycia, jak mówi amerykański prezydent, wszelkich kosztów niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa w tym bardzo niestabilnym regionie świata. Jeszcze dziś będą się ważyć losy burmistrza dzielnicy Ursynów Roberta Kempy. Wniosek o jego odwołanie złożyli przedstawiciele opozycji w związku z aferą w Szpitalu Południowym. Kempa był szefem Rady Nadzorczej. Radnym mówił, że o nieprawidłowościach w placówce nie wiedział. Do tej pory polityczną odpowiedzialność za aferę poniosły jedynie kobiety: Aldona Machnowska-Góra, która zasiadała w tej samej radzie co Kempa, i Renata Kaznowska, odpowiedzialna w mieście za zdrowie. Więcej Błażej Kulesza.
11: Brak dotychczasowej dymisji burmistrza Ursynowa opozycja odbiera jako element walki o wpływy w warszawskiej Koalicji Obywatelskiej.
12: Burmistrz Kempa jest człowiekiem Marcina Kierwińskiego.
11: Mówi Antoni Pomianowski, wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy na Ursynowie.
12: Najwyraźniej w Koalicji Obywatelskiej jedyne głowy, które polecą, to są głowy osób związanych z Rafałem Trzaskowskim.
11: Prezydent Warszawy przyjął dymisję dwóch swoich zastępczeń, tłumacząc to wysokimi standardami.
13: Ja podejmuję swoje decyzje w oparciu o fakty, albo w oparciu właśnie o stosowanie najwyższego możliwego standardu.
11: Robert Kempa ze stanowiska burmistrza nie zamierza rezygnować, bo jak twierdzi, proszą go o to sami mieszkańcy, a opozycję, która wniosek o odwołanie złożyła, nazywa grupką politycznych awanturników.
10: Do 13 osób wzrosła liczba ofiar pożaru lasów na południu Hiszpanii. Do opuszczenia domów zmuszonych było ponad 1400 mieszkańców. Na szczęście tamtejszym strażakom udało się opanować żywioł. Premier Hiszpanii Pedro Sanchez chce zrobić wszystko, by w przyszłości uniknąć takich zdarzeń.
14: Nie możemy ograniczać się jedynie do reagowania w momencie wybuchu pożarów. Musimy również podejmować działania zapobiegawcze, na przykład poprzez zabezpieczanie i wyznaczanie stref ochronnych wokół obszarów miejskich.
10: Do pożarów w Hiszpanii przyczyniły się intensywne upały, które towarzyszą mieszkańcom kraju. A i do nas wracają upały, jak informuje synoptyczka IMGW Anna Gryczman. Termometry z każdym dniem będą pokazywały coraz więcej, będą też burze.
15: Szczególnie niebezpiecznie może być na południu naszego kraju, szczególnie w rejonach górskich, ale w środę czy w piątek burze mogą występować na znacznym obszarze Polski.
10: Po takim intensywnym pogodowym tygodniu przyjdzie ochłodzenie, weekend ma już być bez upałów. W czerwcu wskaźnik zadowolenia z poziomu życia Polaków osiągnął najwyższą wartość w ostatnich latach, wynika z analizy CBOS. Sondażownia przygotowała ją na podstawie badań zrealizowanych od lipca ubiegłego roku do czerwca tego roku. Poprawiły się też zarówno oceny, jak i przewidywania odnoszące się do sytuacji politycznej w kraju.
9: Wakacyjne hity Super FM.

0: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyk i kącika historycznego mistrzostw. Śledź Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
1: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
2: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
3: Reklama.
4: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko.
5: Została nam już tylko apteczka.
4: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
5: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
4: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
6: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
4: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
6: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
7: Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
9: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
10: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad 1 000 000 opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
11: Zaprasza Renault Polmotor, Szczecin, Struga 71, www.polmotor.renault.pl.
12: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
13: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do -30% przy zakupie minimum 2 rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo e-obuwie wie.
14: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Car LTD. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
15: I po reklamie. Super FM. Sport.
16: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Piłkarska reprezentacja Chorwacji ma nowego selekcjonera. Został nim Slaven Bilic, który prowadził już kadrę w latach 2006-2012. 57-latek zastąpił Zlatko Dalicza, który doprowadził Chorwatów do 2 medali Mistrzostw Świata. Srebrnego w 2018 roku i brązowego w 2022. Bilic w swojej karierze trenował także m.in. Besiktasz, West Ham i Watford. Pracował też w klubach z Arabii Saudyjskiej i Chin. Konkurs skoków wzwyż mężczyzn oraz skoków dal i pchnięcia kulą kobiet zostaną rozegrane 22 sierpnia na katowickim rynku jako wstęp do memoriału Kamili Skolimowskiej, który nazajutrz odbędzie się na Stadionie Śląskim. Meeting jest zaliczany do cyklu Diamentowej Ligi. W ubiegłym roku rywalizację w centrum Katowic oglądał komplet 900 widzów. Faworyt prowadzi, a jego największy rywal jest tuż za nim. Klasyfikacja generalna Tour de France po pierwszym tygodniu wyścigu jest dokładnie taka, jakiej wszyscy się spodziewali. Choć pewnie nikt nie sądził, że Tadej Pogaczar tak szybko zbuduje aż tak znaczącą przewagę. Michał Waszkiewicz.
17: Słoweński Terminator znów wygląda na trasie znakomicie i na ten moment wszystko wskazuje na to, że dołączy do grona 4 kolarzy, którzy wygrywali Tour de France 5-krotnie. Tadej Pogaczar w pierwszym tygodniu wygrał 2 etapy, a kluczowy był ten 6. Na słynnym podjeździe na Col du Tourmalet Słoweniec uciekł wszystkim, a na mecie głównego rywala Duńczyka Jonasa Vingegaarda wyprzedził o ponad 2,5 minuty. To daje mu duży komfort, ale bronić przewagi chyba nie zamierza.
18: The main goal is to keep the yellow, no?
17: Główny cel to utrzymać żółtą koszulkę. Czasem czasem. Najlepszą obroną jest atak, ale zobaczymy. Już po przerwie czeka nas bardzo trudny etap, więc zobaczymy, co się wydarzy. Ponad 3 minuty do Pogaczara traci jego zespołowy kolega Isaac Del Toro, a także Remco Evenepoel, Juan Ayuso i nadzieja Francuzów Paul Sexas. W drugim tygodniu Tour przejedzie przez Wogezy, a dopiero w trzecim przez Alpy.
16: A mówił o tym Michał Waszkiewicz.
12: Wakacyjne hity Super FM.

wakacje z radiem Super FM.

0: czy jesteście gotowi na prawdę? W wieży Starego Kościoła pod Szczecinem odnaleziony zostaje manuskrypt ukryty w kapsule czasu. Ten dokument okazuje się zakazanym przez Kościół fragmentem legendarnej Księgi Grzechu. Czy odkrycie tajemniczego kodu skrywającego 7 grzechów głównych zmieni porządek świata? Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Wakacyjna powieść w radiu Super FM. Do posłuchania od poniedziałku do piątku po 11. Wszystkie części znajdziecie w podcastach Super FM.
1: Wakacyjne hity Super FM.

0: Reklama.
1: Ach, ta drżąca powieka.
0: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
2: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
3: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
4: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Ziemniaki wczesne polskie luzem, cena przed obniżką 2,99. Teraz tylko złoty 29 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie. Cena przed obniżką 19,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 11,99 za 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: I po reklamie. Super FM Sport.
9: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Robert Lewandowski już jutro po raz pierwszy zaprezentuje się jako zawodnik Chicago Fire, na razie podczas klubowego treningu. Wystąpi też na konferencji prasowej wraz z trenerem zespołu Gregiem Berhalterem. Powitanie polskiej gwiazdy odbywające się w środku sezonu Major League Soccer odbędzie się bez wielkich ceremonii i prezentacji z udziałem tysięcy fanów na stadionie, jak w przypadku choćby Leo Messiego w Interze Miami. A już dwa dni po prezentacji lewego Chicago Fire rozegra swój pierwszy mecz po transferze kapitana reprezentacji Polski z Vancouver Whitecaps. Miała być walka o obronę tytułu, skończyło się na przykrej porażce w trzeciej rundzie. Iga Świątek po nieudanym Wimbledonie mocno usunęła się w rankingu WTA. Od dziś jest dopiero 8. rakietą świata. O czym więcej teraz Michał Waszkiewicz.
10: To było nieuniknione. Iga Świątek jako triumfatorka ubiegłorocznego Wimbledonu broniła aż 2000 punktów. Tymczasem odpadła po trzecim meczu, więc straciła niemal 1800. To oznacza spadek na 8. miejsce. Ostatnio tak nisko była 13 miesięcy temu, a wcześniej 4 lata temu. O tym, jak przeciętny jest to sezon w wykonaniu naszej gwiazdy, najlepiej świadczy fakt, że w rankingu Race, uwzględniającym wyniki od stycznia, Świątek jest 12, czyli nie kwalifikuje się na ten moment do turnieju WTA Finals dla najlepszych tenisistek. Zagra w nim Linda Noskowa. Czeszka wygrała Wimbledon po dramatycznym finale, w którym prawie wypuściła z rąk zwycięstwo. Schodząc na przerwę, zobaczyłam oba trofea i pomyślałam sobie: o nie, nie biorę tego małego, to duże będzie dla mnie. W przeciwnym razie byłoby to największe rozczarowanie mojego życia. Noskowa jest w rankingu 7, tuż przed Igą Świątek.
9: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Międzynarodowa Federacja Tenisa Stołowego przywróciła Rosjan do rywalizacji. Jest to pokłosie decyzji MKOL-u o tymczasowym odwieszeniu rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego. ITTF już wcześniej pozwoliła na starty Białorusinom, którzy wcześniej również byli wykluczeni z powodu rosyjskiej inwazji na Ukrainę.
11: Wakacyjne hity Super FM.

0: Wakacje w mieście.
1: Tylko z radiem Super FM.
2: Chcesz popływać? Pojechać gdzieś rowerem? A co powiesz na piknik w urokliwym zakątku?
3: Codziennie po 9, 12 i 15 polecamy najlepsze sposoby na spędzenie wakacji w mieście. Najpiękniejsze miejsca, ciekawe wydarzenia, kąpieliska i bazy piknikowe. O tym wszystkim dowiesz się w Super FM. Codziennie po 9, 12 i 15. Wakacje w mieście. Tylko z radiem Super FM.
4: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
5: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.
6: Wakacyjne hity Super FM.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Do zabawy zaprasza sponsor Zdrojowa Hotels.pl, właściciel hoteli z basenami i akwaparkami w Kołobrzegu i Świnoujściu.
0: Wakacyjne hity Super FM.

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Na program zaprasza sponsor Aqua Resort Międzyzdroje. Rodzinny resort z akwaparkiem na lato pełne atrakcji.
0: Wakacyjne hity.

Słuchasz radia Super FM.